episode.

just likening.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

drama. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać się, nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia, ty, ona najstarsza z was, może robi wiatr.

0: Zacznij.
1: Może mam?
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Arizona.

0: zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem, a ja po prostu siedzę i prowadzę tutaj audycję dla was. Fast Forward Charts. Witam serdecznie. 1010 notowanie dzisiaj przed nami. Już 10 notowań od 1000 minęło, a wszyscy dobrze pamiętamy, co się działo przy okazji notowania 1000. Kto był, ten wie. Właśnie 1010 notowanie, minęła właśnie godzina 18. Dzisiaj czołówkę zagrałem 30 sekund przed czasem, więc zaczęliśmy równo o 18 mówić. Dzisiaj audycję będę realizował ja, czyli Konrad Maciąg. To się nie zmienia od wielu tygodni. Będę mówił, będę realizował, więc wszystko będzie, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać i słychać. Was też może być słychać, co prawda może nie głosem, ale tekstowo na facebook.com/fastforwardcharts. Zapraszam serdecznie do podpisywania listy obecności, do dawania znać, że słuchacie, do wysyłania wiadomości o tym, jak wam minął weekend, jak wam minął ten tydzień, co byście chcieli usłyszeć, a może czego byście nie chcieli usłyszeć, na kogo czekacie, na kogo głosowaliście. Ogólnie dawajcie znać. I widzę, że na liście obecności już z nami są dwie Wiole. Wiola z Łodzi. Pozdrawiamy serdecznie Łódź. Pozdrawiam, bo tutaj jestem sam w zasadzie. I Wiolę z Kalet na Śląsku. Też pozdrawiamy serdecznie. W komentarzach widzę, że też jest Kornelia, która wita nas z kawą i ciastkiem. To tak już na samym początku. Bardzo fajnie, chętnie się pożywię i chętnie się kawy napiję. Jest z nami też Tomasz z Żor, który... Można by powiedzieć, że chyba ciekaw jestem, czy jako jedyny był na Poland Rock Festiwalu. Tomasz pisze, że było mega, chyba rekordowa frekwencja. No widzę, że Tomaszu, bardzo skrzętnie tutaj zaznaczyłeś się na zdjęciu. Gdzieś w tym polu namiotowym, pewnie gdzieś w Azji, czyli Tomasz był, ale faktycznie wygląda to bardzo imponująco, jak widziałem relacje zespołu Godsmack. Powiedział wokalista, że jeszcze nigdy nie widział takiego tłumu pod sceną, więc nawet na artystach ten festiwal, najpiękniejszy festiwal świata, jak to mawia Jurek Owsiak, zrobił wrażenie. Kornelia też już jest teraz na liście obecności. Dziękuję bardzo. Czekam oczywiście na następne wpisy, na to, na wasze relacje z tego tygodnia. Dajcie znać, jak wam minął tydzień. Tomaszu, też możesz dać znać, jak było na Poland Rock Festiwalu, bo słyszałem, że każdy, kto tam się wybierze, to po prostu twierdzi, że musi to wydarzenie powtórzyć. Ja już przejdę do pierwszej propozycji, ale oczywiście facebook.com/fastforwardcharts, ten adres ciągle jest otwarty. Pierwsza propozycja to wraca do nas legenda. Nie dalej jak, muszę teraz trochę policzyć, tydzień temu, półtorej tygodnia temu, mieliśmy rocznicę śmierci Ozziego Osborna. Ozzy Osborne założył m.in. zespół Black Sabbath, to w sumie był jego pierwszy zespół. I w tym i założył go razem z Tonym Iommim. Tony, jako że... No, jest z nami dalej i dalej chce tworzyć muzykę, to postanowił zrobić coś w swoim solowym projekcie. I tak, 23 października dostaniemy w całości album From the Dark, na którym, jak sam Tony mówi, to album, którego nagrywanie sprawiło nam ogromną frajdę. Niczego nie próbujemy na nim udowadniać, to po prostu świetna płyta, która ma świetnego kopa. No to prawda, że Tony Iommi to zdecydowanie osoba, która nie musi już nic nikomu udowadniać. Pokażę to za chwilę na pierwszym singlu właśnie z płyty From the Dark. Singiel nazywa się World Alone, a nie jest tutaj sam, bo na basie tutaj w tym projekcie będzie grał Becky Baldwin, na perkusji Carl Brazil, a wokalnie, bo Tony nie będzie śpiewał, Tony jest gitarzystą, wokalnie wspomoże go wokalista z Norwegii Jorn Lande, znany m.in. z zespołu Masterplan, ale jak się wejdzie na jego stronę biograficzną, to tamtych zespołów jest chyba z 10, więc Jorn zdecydowanie tutaj jest doświadczonym wokalistą. Przed nami World Alone.

Tony Iommi i Jorn Lande w utworze World Alone. Pierwsza propozycja, którą otworzyliśmy dzisiejsze 1010 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. No trzeba przyznać, że Tony Iommi dalej w formie, jak tylko usłyszałem pierwszy raz, a w środę miał ten kawałek premierę, to wiedziałem, że już pojawi się tutaj na liście. Przynajmniej w propozycjach, bo czy pojawi się w regularnym notowaniu, to już od was zależy. fastforwardcharts.com to ten adres, to jeszcze będę dzisiaj przypominał. A jeśli chodzi o listę obecności na facebook.com/fastforwardcharts, to jest z nami również Ania Zdrawska-Pomorskiego, która też była na Poland Rocku. Pisze, że było mega i aż żal, że to już koniec i trzeba czekać cały rok. To te słowa się zawsze powtarzają, gdy rozmawiam z kimś o Poland Rock Festiwalu, że nie mogą się doczekać już kolejnego i zawsze chcą jechać. No, muszę przyznać, że to jest pewnie doświadczenie, które trzeba wypróbować. Może kiedyś sam nawet się na to zdecyduję. Mamy też zdjęcie Ani w słonecznikach i nawet ma okulary ze słoneczników. Bardzo fajnie to wygląda. Polecam naszą sekcję komentarzy pod ostatnim postem. facebook.com/fastforwardcharts. Bardzo fajne zdjęcie ze słonecznikami Ania ma. No i słucha też nas Bartosz z Żoliborza. Pozdrawiam serdecznie. Żoliborz to blisko klubu Potok słynnego. No bo w sumie klub Potok to się tam znajduje. Druga propozycja przed nami. Na ten powrót, no dobra, no może nie musiałem tutaj czekać długo, bo to 2 lata minęło od albumu Hollywood Suicide, ale i tak czekałem, można by powiedzieć, z utęsknieniem. Ghost Kid wrzucali takie wskazówki, że już niedługo na ich social mediach coś się stanie. Już niedługo będą mieli dosyć mocną zapowiedź. Jeszcze wcześniej zapowiedzieli trasę koncertową, jak to nazywa się Follow the White Rabbit Tour, Europe UK Tour. Zagrają też w Polsce, będą w Krakowie w klubie Hype Park, to 15 października. Jeśli ktoś chciałby wybrać się na koncert grupy Ghost Kid, to zapraszam, a muszę wam powiedzieć, że dzieje się tam naprawdę bardzo dużo. Sebastian Bisler, czyli wokalista i multiinstrumentalista, no ale głównie wokalista w zespole Ghost Kid, twierdzi, że miał ostatnio bardzo ciężki okres w życiu, w którym myślał, że utracił już wszystko, przede wszystkim utracił siebie. Na płycie właśnie Follow the White Rabbit, czyli będziemy gonić białego króliczka, ta płyta się ukaże 2 października, właśnie będziemy poznawać historię Sebastiana, czyli co się wydarzyło w życiu Sebastiana przez, podejrzewam, że ostatnie 2 lata właśnie od premiery Hollywood Suicide. Pierwszy singiel z tej płyty ukazał się w piątek. To jest Ivory. I to nasza druga propozycja.

Ghost Kid i Ivory. To pierwszy singiel z nadchodzącej płyty grupy Ghost Kid, Follow the White Rabbit, czyli będziemy gonić za króliczkiem. Czy go złapiemy? Podobno nie chodzi o to, żeby go złapać, tylko żeby go gonić. Ale to się przekonamy 2 października. Widzę, że Tomasz też ma zdjęcie w, słonecznikach i to nawet ze swoją koleżanką. Z tego, co widzę, pozdrawiamy Żanetę, ale nie z Wrocławia, Żanetę Faziową. Pozdrawiamy. No i właśnie Tomasz napisał o Poland Rock coś więcej. Godsmack, rewelacyjny występ, a nagłośnienie perfekcyjne. Tam nie można się do niczego przyczepić, a to, co wyczynia zespół ADHD, to też niemożliwe. Wokalista ma 13 lat. No szczerze mówiąc, właśnie dużo dobrego słyszałem już o grupie ADHD, a docenił ich nawet zespół Nocny Kochanek, który zaprosił ich na koniec na dużą scenę. ADHD ma niebawem wydać swoją płytę, 10 utworów autorskich, bez coverów, a więc myślę, że zawitają na Fast Forward Charts. No ja tutaj czekam na nowe single, bo tutaj chętnie bym coś na listę wciągnął. Poland Rock, o Poland Rock można pisać i pisać, więc coś czuję, że jeszcze trochę relacji dostanę właśnie z Poland Rock Festiwalu. Jeśli ktoś słucha, to oczywiście dajcie znać facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj komentarze są dla was otwarte. Tak jak są też otwarte dla Ewy z Warszawy, która pisze, że też podpisuje listę obecności. Witam wszystkich i pozdrawiam. Ja pozdrawiam również. No i a propos młodzieży na scenie rockowej, to tutaj też będzie dosyć, można by powiedzieć, znamienny występ. Tom Morello. Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać. Zdaje się, że każdy kojarzy albo Rage Against the Machine, albo Audioslave, gdzie po prostu Audioslave to jest takie Rage Against the Machine, ale z Chrisem Cornellem na wokalu. No swego czasu Soundgarden, jeśli chodzi o projekty Chrisa Cornella, zdążył się reaktywować, no ale Audioslave już nie. No ale przejdźmy do Toma Morello, który jakiś czas temu w Polsce nawet grał koncert, ale no tutaj się nie załapałem na koncert. Tutaj się na bilety nie załapałem, za to każdy się będzie mógł załapać na płytę, która również niedługo, to będzie pierwsza płyta od 5 lat, Toma Morello, Everyone Gets Everything They Want. Kiedyś mój kuzyn odmówił taką modlitwę, Panie Boże, daj mi wszystko, co ja chcę. No to widocznie Tom Morello chce, żeby wszyscy tak mogli. Tak przynajmniej mówi tytuł płyty. Na tej płycie goście, między innymi Serge Tankian w poprzednim singlu był, no i Roman Morello, 15-letni syn Toma Morello, który już podobno już pokazuje, że talent odziedziczył zdecydowanie po tacie. I już no, ostatnio na jednym z koncertów, bodajże w Tajlandii, już towarzyszył ojcu na scenie. No i nie jest to na pewno jego ostatnie słowo. Już twierdzi, że w Bangalore dokładnie. Bangalore to chyba jednak Indie, to pomyłka z mojej strony. No i już zdecydowanie mówi, że chce tutaj grać albo z ojcem, albo i samemu, chociaż Tom Morello pochwalił się, chociaż być może nie powinien, że chętnie pożycza sobie riffy do utworów od jego syna. Bo mówi, że na razie ma władzę rodzicielską, chociaż panie Tomie, dałbym jednak zrobić karierę solową synowi. Roman Morello na gitarze razem z Tomem Morello. Everyone Gets Everything They Want, tak będzie się nazywał album, 25 września się ukaże. A właśnie, jeszcze historia opisana w Date Night jest bardzo ciekawa, bo Date Night to historia 3 młodych dziewczyn, historia z czasów II wojny światowej, które działały w Holandii, stanowiły ruch oporu dla nazistów i działały poprzez uwodzenie i wabienie w pułapki właśnie nazistowskich żołnierzy, poprzez też dzięki temu, że mogły ich uwodzić i można by powiedzieć, że nawet randkować z nimi. Potem dokonywały aktów szpiegowskich, aktów sabotaży. No i ostatecznie, że tak powiem, sprawiali, że panowie naziści, a w zasadzie to nie panowie, bo im się chyba ten tytuł nie należy, naziści po prostu żegnali się z tym światem. I o tym postanowił zaśpiewać Tom Morello w utworze Date Night, a to nasza 3 propozycja.

was thorned. She carried a pistol like a pawn.

I tak to właśnie kończyli naziści na randkach. Na randkach, panie z ruchu oporu. Tom Morello razem z Romanem Morello, Date Night, to trzecia propozycja do Fast Forward Charts. Płyta Everyone Gets Everything They Want, czyli wszyscy dostaną tego, czego chcą. 25 września się ukaże. Do listy obecności dopisały się Ewa z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie Łódź jeszcze raz. Pewnie gdzieś z Violą sobie razem albo osobno słuchacie. A dołączyła też do nas Katarzyna ze Zgierza. Pozdrawiam Katarzynę i Zgierz serdecznie. Ciekawe, czy Katarzyna też była na Poland Rock Festiwalu. To możesz nam, Kasiu, dać znać. Tomasz jeszcze pisze, a propos Vended, następcy grupy Slipknot też wypadli bardzo dobrze. Właśnie słyszałem, że też dużo dobrego o, można by powiedzieć, tutaj synu chyba jednego z członków grupy Slipknot, który właśnie założył Vended. Ale też jeśli chodzi o zespół Slipknot, to tutaj mamy newsy bardzo niepokojące, bo już by się wydawało, że sytuacja się normuje, ale nagle pojawił się news, że Sid Wilson nie jest już członkiem grupy Slipknot, a był z nimi od początku, od samego albumu Iowa. Więc tutaj pojawiła się enigmatyczna informacja, ale póki co nie wiem, czy jej wierzyć, tak szczerze mówiąc, bo Jim Root, który obecnie jest gitarzystą w grupie, na swoim Instastory napisał: nie wierz we wszystko, co czytasz, zatrzymaj się, pomyśl. Weź głęboki oddech, usiądź na chwilę, może po prostu poczekaj, aż pojawi się więcej informacji. Więc tutaj w takim razie zastosuję się do Jima Roota i poczekam na więcej informacji. Ale wy nie musicie czekać, żeby napisać na chociażby facebook.com/fastforwardcharts. Ja tutaj z kolei też czekam od was na informacje. Tak, dwie propozycje i dwie będą z Polski, od razu mogę powiedzieć. Pierwsza z nich to zespół Inclusion. Inclusion już bardzo dobrze znacie. Nigdy nie byłem. Ostatnio był kawałek na liście. Jakieś kilka tygodni temu go pożegnaliśmy, bo przetrwał całe 13 tygodni. Tak zadecydowaliście, więc tak gram. Teraz pod swoje skrzydła wziął ich Andrzej Puczyński w Izabelin Studio. Ten pan współpracował m.in.

mi z AC Drinkers, z Proletariatem, z zespołem The Materia, czy nawet z zespołem Cut. I tak oto między innymi pod tutaj, pod egidą pana Andrzeja powstał utwór Toń, który jest bardzo osobistym utworem dla zwłaszcza wokalisty Macieja Chlebdy, który jakiś czas temu, jak wiemy, objął tę funkcję 2 lata temu. Też o tym sporo mówiłem swego czasu, a za to do grona gitarzystów grupy Inclusion dołączył Damian Tarasek i tak teraz właśnie wygląda skład. Póki co drugi singiel od Nigdy Nie Byłem. Może jeszcze się doczekamy jakichś tutaj informacji, jeśli chodzi o album albo trasę koncertową. To oczywiście dam wam znać, a wy pewnie zagłosujecie na Toń, która teraz ląduje u nas w propozycjach.

piątek na Sonarze objawił nam się zespół Inclusion z utworem Toń. To przedostatnia propozycja do kolejnych notowań Fast Forward Charts. Została nam jeszcze jedna. Coś dla fanów polskiego metalcore'u, no ale to widzę, że to polskiego metalcore'u, który już powoli wypływa na naprawdę światowe wody. Zespół Serpents nieraz byli w Fast Forward Charts, pochodzą ze Szczecina. Podpisali ostatnio umowę z wytwórnią Out of Line Music. Między innymi tam też wydają swoje utwory Combi Christ, Blutengel i Till Lindemann na przykład. Więc już zdecydowanie jest to sława światowa. Wydają ostatnio singiel za singlem. Jakiś czas temu grałem też ich w propozycji, ale, no, ale jakoś to były takie notowania mocno tutaj z lukami, więc nie udało im się. Teraz jak emituję regularnie, to może im się uda z utworem Painkiller, który też jest bardzo osobisty dla zespołu. Już zdobyli światową sławę, a przynajmniej europejską, bo grali z zespołem Ektomorf na ich ostatniej trasie koncertowej jako support, więc na pewno dali się poznać. Painkiller to nasza ostatnia propozycja.

Jak to u Serpents, mocne metalcore'owe uderzenie. Painkiller to nasza ostatnia propozycja do 1010 notowania Fast Forward Charts. Na wszystkie z propozycji będziecie mogli zagłosować po godzinie 20.30 na stronie fastforwardcharts.com albo po zagraniu dzisiejszego numeru 1, bo za chwilę wchodzimy w 1010 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Za nami właśnie trzy propozycje zagraniczne i dwie polskie. Które z nich się znajdą na liście? To już od Was zależy. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście przypominam o naszej liście obecności, o tym, że możecie dać znać, że słuchacie, możecie dać znać, co robicie, jak Wam się słucha listy. Oczywiście czekam na Wasze wiadomości. Chociaż teraz to, jak to ci, co słuchają co tydzień, to wiedzą, że teraz będzie gonitwa. Ale zanim gonitwa, to oczywiście statystyki dzisiejszego notowania. Mamy 9 awansów, 9 spadków, 2 utwory, które pozostały bez zmian, 3 nowości tylko i 2 powroty. To wszystko się składa na 25 utworów, które wybraliście do dzisiejszego 1010 notowania Fast Forward Charts. Miejsce 25 i duży spadek. 10 oczek w dół z 15 po 5 tygodniach na liście. Jeśli ktoś chce się wybrać na Avatar na żywo w tym roku jeszcze, to może to zrobić w ramach europejskiej trasy koncertowej. We Wrocławiu zagrają 19 grudnia. To będzie taki świąteczny koncert. A Crying Fire teraz na 25.

Avatar i Crying Fire to miejsce 25, spadek z miejsca 15 po 5 tygodniach na liście. Tak wspomniałem właśnie o europejskiej trasie koncertowej grupy Avatar, no to właśnie kończą ją we Wrocławiu 19 grudnia, no ale też już ogłoszono, że w przyszłym roku wystąpią na Wacken Open Festival, więc tutaj jak widać Avatar też szykuje się na festiwalowy sezon. Może na Mystiku też ich zobaczymy, bo są takie spekulacje. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście czekam tutaj na wasze opinie, wasze wiadomości, a który zespół wy byście chcieli zobaczyć na festiwalu, albo tak po prostu na koncercie. Może na przykład Nothing But Thieves, którzy teraz właśnie na antenie radioaktywnego na 24 miejscu w Fast Forward Charts. Niby strefa spadkowa, ale tutaj jednak oczko do góry z 25 na 24. Stray Dogs po 2 tygodniach na liście.

Nothing But Thieves i Stray Dogs to akurat oczko do góry z 25 na 24 po dwóch tygodniach na liście. Tomasz pisze, poza tym udało mi się jeszcze być na takich zespołach jak Orbit Culture, The Lottery Winners, Dropkick Murphys, Łzy, ADHD już wspominane dzisiaj, Godsmack również wspominany, Nocny Kochanek, POD, Helenine Oczy, Malevolence, Wargasm i Happy Set. Ogólnie po Land Rock trzeba mieć dobrą kondycję, bo zrobiłem około 100 km, tak około 30 tysięcy kroków dziennie. No to faktycznie kondycję to trzeba mieć, no trzeba być po prostu niezmordowanym. Ale że tak powiem, jak się chce zobaczyć wszystkie koncerty, to tutaj też trzeba pochodzić. No doświadczyłem też trochę tego na Mystic Festiwalu, ale podejrzewam, że tam trzeba się nachodzić bardziej. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam również na wiadomości. Od was wszystkich. Drugi tydzień na liście teraz będzie i to będzie powrót na miejsce 23. Był pan wokalista w grupie Bad Wolves, teraz jest pani. Painted Red to miejsce 23.

Powrót na miejsce 23. Zespół Bad Wolves i Paint It Red. Drugi raz na liście, no i mam nadzieję, że teraz już podtrzymają się z nami dłużej. Ale to wy tu decydujecie, to wy tę listę ustawiacie. I na przykład ustawiliście tak, że na miejsce 22. wrócił zespół Defiart z utworem Odwrócić Los. 11. raz będzie już ten utwór na liście, więc oprócz tego razu, który za chwilę, jeszcze będzie można dwa razy go usłyszeć w regularnych notowaniach. Ale na horyzoncie pojawia się już nowy singiel What I Feel Inside. Ten singiel się ukaże 14 sierpnia, więc coś czuję, że zasili propozycję. Ale póki co Odwrócić Los po polsku na miejscu 22.

Def Yard z utworem Odwrócić los to miejsce 22, najwyżej notowany powrót, można by powiedzieć, w dzisiejszym notowaniu. Chociaż 11 raz już gramy ten utwór, właśnie Odwrócić los, ale na horyzoncie pojawia się kolejny singiel grupy What I Feel Inside. To już za 2 tygodnie, bo 14 sierpnia będzie miał premierę. Zostajemy w Polsce, tylko szkoda, że muszę tutaj zapowiadać taki duży spadek. Z 8 na 21, po 2 tygodniach na liście, zespół San Quentin z utworem Nie jesteś sam. 13 oczek w dół.

San Quentin, nie jesteś sam. 13 oczek w dół dzisiaj, z 8 na 21 po dwóch tygodniach na liście. No mam nadzieję, że jednak fani San Quentin jeszcze powalczą tutaj w Fast Forward Charts, no bo bardzo fajnie ich tutaj reprezentacja na tej liście wygląda. Jeśli chodzi o newsy od samego zespołu, to San Quentin na swoim Facebooku napisali, że trzecia płyta tuż, tuż. No to będziemy śledzić tutaj newsy. A jeśli chodzi o trzecią płytę, to to samo można powiedzieć o kolejnym zespole dzisiaj. Na miejscu 20 Skald. Płyta Orlog już 25 września się ukaże. To już za jakiś czas, tutaj nawet znamy datę. Draumakona dzisiaj z 23 awansuje na miejsce 20 po 4 tygodniach na liście.

Bardzo klimatyczne, bardzo folkowo, no ale niestety musimy przerwać. Chociaż to trzy oczka do góry z 23 na 20. Dzisiaj zespół Skald z utworem Draumacona. Po 4 tygodniach na liście. W Polsce będzie można ich na żywo zobaczyć w Stodole. Jeśli dobrze pamiętam, 19 i 20 października będą supportować grupę The Who. Mieliśmy już dzisiaj jeden duży spadek, to 13 oczek w dół, San Quentin z utworem Nie jesteś sam, po 2 tygodniach na liście. No to teraz muszę przebić ten spadek, 14 oczek w dół, z 5 na 19, zespół Goldilocks z utworem Butterflies. Po 7 tygodniach na liście, mam nadzieję, że się jeszcze odbiją.

Goldilocks i Butterflies. Niestety muszę ogłosić, że to największy spadek w 1010 notowaniu Fast Forward Charts. Utwór Butterflies spadł z 5 na 19 miejsce po 7 tygodniach na liście. No mam nadzieję, że się jeszcze odbiją, że jeszcze wrócą do regularnego głosowania. I chwali. 18 miejsce teraz przed nami. No tutaj wiadomości lepsze. Tutaj akurat awans. Playing God, tak nazywa się utwór. Corey Taylor, swego czasu zespół Slipknot, teraz to w sumie trochę nie wiem, z 19 na 18 w każdym razie awansuje po 9 tygodniach na liście. Motionless in White, wspomaganie przez Corey'a Taylora w utworze Playing God, to z płyty Decades.

Dużo właśnie takiej cybernetycznej i internetowej tutaj tematyki na ostatniej płycie grupy Motionless in White, Decades z utworem Playing God. Dzisiaj oczko do góry z 19 na 18 po 9 tygodniach na liście. Dajcie znać, czy słuchaliście Decades, dajcie też znać, czy słuchaliście Vindicate, takiego albumu grupy Black Veil Brides, bo tydzień temu pożegnaliśmy akurat Vindicate, ale Revenger dzisiaj jeszcze nawet awansuje z 20 na 17 po 10 tygodniach na liście. Black Veil Brides i Rob Flynn z grupy Machine Head teraz.

Nikt nie ucieknie przed Revengerem, tak śpiewa Andy Birzak z Black Veil Brides. Tutaj panów z Black Veil Brides też będzie można usłyszeć na żywo 30 między innymi stycznia w Warszawie, no i oczywiście też 4 lutego we Wrocławiu. Bilety, z tego co wiem, to jeszcze są, aczkolwiek na Warszawę to się już kończą. Bo na Warszawę, jak ostatnio patrzyłem, to już było tylko na takich wyższych balkonach. W każdym razie Black Veil Brides teraz na 17, a teraz miejsce 16. Miejsce 16. Mówiłem, że są trzy nowości, więc teraz czas na pierwszą z nich. Grecy na liście, proszę państwa, u nas teraz. Villagers of Ioannina City, tak nazywa się zespół. Venceremos, czyli zwyciężymy, i po hiszpańsku, i po portugalsku. Tak nazywa się i singiel z tej płyty, no i też płyta, która już 18 września się ukaże. Venceremos, grupy Villagers of Ioannina City, to debiut na miejscu 16.

Villagers of Ioannina City z utworem Venceremos. Twierdzą, że zwyciężą, no ale póki co to miejsce 16 w 1010 notowaniu Fast Forward Charts. Była gonitwa, ale oczywiście możecie pisać na facebook.com/fastforwardcharts. Czekam też na wasze komentarze, czekam na wasze wiadomości. Dajcie znać, jak wam się słucha listy, dajcie znać, może ktoś dołączył teraz, to jak najbardziej też zachęcam do podpisania listy obecności. Album Venceremos od Villagers of Ioannina City to 18 września się ukaże, ale troszkę szybciej, bo 28 sierpnia ukaże się Pure Ecstasy. A na miejscu 15 mamy kolejny singiel z tego albumu, który dzisiaj właśnie debiutuje na miejscu 15. Eyes Closed od grupy Beartooth.

10 na 14 dzisiaj Megan z utworem The Devil of Rock'n'Roll. 4 oczka w dół, jak można było sobie policzyć, 12 tygodni na liście, co oznacza, że jest to, no mógłbym powiedzieć, że najstarszy utwór na liście, ale teraz powiem, że jeden z najstarszych utworów na liście. 12 tygodni. Czyli to jeszcze jeden tydzień, za tydzień jeszcze możemy usłyszeć ten utwór i diablicę w postaci Megan, diablicę rock'n'rolla. No teraz zdecydowanie panowie będą w zespole. Marrow Deep to płyta na cześć Brenta Hindsa, który jakiś czas temu odszedł z zespołu Mastodon, no a potem jeszcze odszedł również z tego świata. Marrow Deep, tak się będzie nazywała, 28 sierpnia będzie miała premierę, a już teraz możemy posłuchać utworu Snakes for Dinner, który dzisiaj akurat spada o 2 oczka z 11 na 13.

11 na 13, więc dwa oczka w dół. Dzisiaj Mastodon z utworem Snakes for Dinner, bo chyba tego nie powiedziałem w poprzednim wejściu. Stos płyty Marrow Deep, której premiera już za 4 tygodnie. Tomasz pisze, bardzo dobrze się słucha i o dziwo bardzo rzadko ścina. Muszę pochwalić mojego operatora internetu, bo ciągle w trasie. No to, że rzadko ścina, to bardzo się cieszę, bardzo fajnie, że w sposób nieprzerwany możesz tutaj słuchać Fast Forward Charts, ale ciekaw jestem, gdzie w trasie jesteś, Tomaszu. Jeśli możesz nam zdradzić, to oczywiście daj znać. Ciekaw też jestem, jak pogoda u was. No w Warszawie ostatnio bardzo ciepło, wczoraj ostatnio padało. A teraz będziemy krzyczeć. Będziemy krzyczeć dlatego, że zespół Skillet spada o 3 oczka z 9 na 12 z utworem Scream. Po 3 tygodniach na liście. No mam nadzieję, że wrócą jeszcze do pierwszej dziesiątki, bo przez ostatnie 2 tygodnie tam właśnie byli.

No i tak właśnie Skillet wykrzyczeli nam ten utwór. Szkoda, że trzy oczka w dół z 9 na 12 po 3 tygodniach na liście to Scream od grupy Skillet. Ewa pisze, w Łodzi dzisiaj już słonecznie, wczoraj mocno popadało. No tak, wczoraj przez takie przelotne deszcze, chociaż w pewnym momencie to nawet mocno, też była mocna ulewa w Warszawie. Akurat mniej więcej w czasie godziny W, bo wczoraj była też godzina W. Rocznica powstania warszawskiego, wszystkie syreny w mieście zawyły równo o 17, a później zaczął też padać deszcz. No ale zawsze to jest wielkie wydarzenie w Warszawie, kto był, ten być może zna ten klimat. Jutro, z tego co patrzyłem na pogodę, to też może popadać, ale tak bardzo przelotnie i w niektórych miejscach w kraju, między innymi właśnie w Łodzi też tak, między innymi koło 19 lub 20 z tego co patrzyłem, ale generalnie też słonecznie w całym kraju. Tomasz pisze, jeśli chodzi o jego trasę, jeszcze 40 minut, okolice Gliwic aktualnie. No to akurat w 40 minut pewnie zagramy 11 utworów, a być może będziemy grać jeszcze trochę dłużej, bo 11 utworów nam zostało dzisiaj w 1010 notowaniu Fast Forward Charts. No i to mówiłem, że mamy dwa najstarsze utwory w Fast Forward Charts. No to oto drugi z nich. I to też, i to akurat awans. Z 16 na 11, czyli 5 oczek do góry, Who Will You Follow grupy Evanescence po 12 tygodniach na liście.

z 16 na 11 dzisiaj Evanescence awansują z utworem Who Will You Follow 5 do góry, ale to już 12 tydzień na liście, więc nie jest to ostatni. Jak zagłosujecie na Evanescence, to za tydzień również ich usłyszymy, bo to 12 tydzień, a nie 13. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na wasze wiadomości, a teraz już wchodzimy do pierwszej dziesiątki. Tak patrzę na stronę instagramową, bo facebookowej nie ma, zespołu Without Warning, to widzę, że na razie koncertują głównie w Finlandii. Femme Fatale, tak się będzie nazywała póki co seria dwóch koncertów. 4 września w Turku, 5 września w Vantaa. Będą występować razem z zespołami Crimson Sun i Blame Me. Ciekaw jestem, czy skoro Femme Fatale, to Chris Harms też tam się będzie mógł pojawić. Tu się na pewno pojawi w utworze Breed, który dzisiaj awansuje o dwa oczka do góry z 12 na 10.

z 12 na 10 Without Warning z utworem Breed, wspomagani tutaj przez Chrisa Harmsa. Dwa oczka do góry z 12 po 5 tygodniach na liście. No to pierwsza dziesiątka otwarta, a notowanie dzisiaj z numerem 1010, czyli 1010. Tak to można też czytać. facebook.com/fastforwardcharts, to przypominam o tym adresie. A teraz miejsce 9. 5 oczek do góry z 14. Tydzień temu dzięki waszym głosom wrócił na listę. Po 9 tygodniach, znaczy 9 raz będziemy ten utwór teraz grali. To Hokka z utworem Via Miseria. Ale zanim zagram, to trzeba zajrzeć też do, można by powiedzieć, byłego obozu Hokki, do dawnych kolegów z Blind Channel, bo tutaj się coś szykuje. Póki co wszystkie posty związane z Blind Channel usunięte z social mediów zarówno zespołu, jak i poszczególnych członków. I na stronie grupy odpalone odliczanie, które się skończy 5 sierpnia. To już za 3 dni, więc w środę możemy się spodziewać wielkich newsów z Finlandii. No ja na przykład czekam ciągle na występ chociażby Hokki, ale też i na Blind Channel też oczywiście pójdę, jeśli ogłoszą chociażby koncerty w Polsce. Za to ostatnio koncert Hokki był transmitowany w niemieckiej telewizji w ZDF w ramach Fernsehgarten, to taki muzyczny program w letniej ramówce. No i tam na przykład In the Darkness od Hokki można było usłyszeć w wersji na żywo. No fajnie by było, wyobraźcie sobie, na przykład włączacie sobie telewizyjną dwójkę albo Polsat i tam możecie zobaczyć właśnie Hokkę albo inny rockowy koncert. Chociaż jedynka ostatnio transmitowała Openera, więc może i u nas coś się w tej materii wydarzy. Póki co Hokka to w radioaktywnym Fast Forward Charts. Z 14 na 9 dzisiaj Via Miseria.

Hokka i Via Miseria to z 14 na 9, awans o 5 oczek. 9 raz gramy już ten utwór, a płyta Via Miseria 4 to już jakiś czas temu się ukazała, ale i tak możecie, no ale wiadomo, że i tak warto zawsze ją posłuchać i do niej wrócić. Ania napisała, a propos Hokki, powinien wystąpić na Poland Rocku, a co do Blind Channel, to może być odliczanie do nowej płyty, tylko ciekawa jestem, jak będzie brzmieć bez Hokki. No i tutaj muszę przyznać, że bardzo mocno mi to przypomina sytuację z grupą UMF. Tam też wokalista odszedł. No i nie wiadomo było, co dalej. Cały zespół się zastanawiał. No tutaj Blind Channel jakoś chyba bardziej po cichu sprawę załatwili. No cóż, zobaczymy w środę. Może będzie na przykład ogłoszenie nowego wokalisty. Może i tak być. Ale coś czuję, że news będzie potężny. A Ewa jeszcze napisała, na nadchodzący tydzień upały powrócą, w środę w Łodzi będziemy mieli 38 stopni. Pijcie wodę. I naprawdę nawadniajcie się, jeśli nie musicie, to nie wychodźcie z domu. No tak, a jeśli już wychodzicie, to oby do jakichś klimatyzowanych pomieszczeń, żeby jakoś wytrzymać te dni. Bo wiecie, ja lubię ciepło, ale 38 stopni, w Warszawie akurat 37 będzie w środę, to mówiąc szczerze, trochę mnie przeraża. Więc zobaczymy, jak to wytrzymamy. No ale z tego, co widzę, to od piątku już przychodzi ochłodzenie i w piątek na przykład maksymalnie 23 stopnie w Warszawie. Więc mam nadzieję, że jakoś wytrzymamy. Z 7 na 8 teraz oczko w dół, Marilyn Manson z utworem Exit Wound. A tu już płyta niedługo, za 2 tygodnie. One Assassination Under God, Chapter 2. To za 2 tygodnie cała płyta, a Exit Wound już teraz.

Na ósmym z siódmego Marilyn Manson z utworem Exit Wound, ale jest ten utwór już z nami 5 tygodni na liście, więc zdecydowanie dobrze się u nas teraz trzyma. facebook.com/fastforwardcharts. Też czekam na raporty pogodowe nie tylko z Łodzi, również z innych miejsc w Polsce. Dajcie znać, jak się też przygotowujecie może na te nadchodzące upały. Co prawda to nie pierwszy raz u nas, ale jednak prawda. Jednak będzie nam to troszkę doskwierać. 7 utworów nam zostało do końca i gdyby ktoś pytał, gdzie ta jeszcze jedna nowość, bo miały być 3, były 2. A ta jedna nowość to właśnie... No to właśnie teraz. The Who debiutują na miejscu 7 z utworem Horseman. Ostatnio wydali swój 3 album Hun, czyli człowiek po mongolsku. No miałem przesłuchać w poniedziałek, ale plany mi się troszkę zmieniły, więc mam nadzieję, że już w ten poniedziałek to mi się uda sobie posłuchać tejże płyty. Wystąpią na 2 koncertach w Polsce, 19 i 20 października, to w warszawskiej Stodole, ale będą ich supportować Skald, to już mówiłem, Skald u nas też na liście. Ale też czeka ich, można by powiedzieć, też bardzo ważne, podejrzewam, dla nich zdarzenie, ponieważ będą świętować 10. rocznicę ich pierwszego albumu Wolf Totem i będą ją świętować w swoim rodzinnym mieście, czyli w Ulaanbaatar w Mongolii na stadionie centralnym, tak to się nazywa. Tutaj to jest napisane cyrylicą, ale ja tutaj nie jestem w stanie tego dobrze przeczytać, dlatego niech to będzie stadion centralny w Ulaanbaatar. Tam właśnie wystąpią i ogłaszają bardzo wielki koncert dla wszystkich swoich fanów. Nie wiem, czy ktoś jest aż takim fanem The Who w Polsce, żeby wybrać się do Ulaanbaatar, ale podejrzewam, że to zdarzenie będzie legendarne. No u nas jeźdźcy teraz nadjadą. Horseman to debiut na miejscu 7.

Nowość na miejscu siódmym i to najwyżej notowana nowość dzisiaj, zespół The Who z utworem Horseman. To z płyty Hun, trzeciego albumu grupy, ale tutaj wielkie wydarzenie, już mówiłem, że się szykuje. 8 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę będą grali koncert w Ulaanbaatar, a 19 i 20 października zagrają w Warszawie. Bilety widziałem, że jeszcze są, w Stodole będą grali, więc w sumie to całkiem niedaleko od nas. 6 utworów nam zostało do końca, więc jeszcze jeśli ktoś chce napisać, to zapraszam facebook.com/fastforwardcharts. A teraz najwyższy awans w dzisiejszym notowaniu. Zespół Atma bardzo tutaj ma apetyt na różne konkursy, widzę, muzyczne, bo wygrali konkurs od strony Rock Center. Scena jest wasza. To tam akurat byli na miejscu pierwszym. Widać, że mocno podjęli walkę też w Fast Forward Charts. No i udało się awansować o 7 oczek i po 5 tygodniach na liście są na miejscu 6. To utwór W objęciu gwiazd.

Katarzyna Bloch na wokalu i zespół Atma. To dzisiaj 7 oczek do góry z 13 na 6 z utworem W objęciu gwiazd. A Katarzyna Bloch, to warto wspomnieć, że to jest uczennica Ani Ortodoks, więc przy okazji mogę wspomnieć o Klosterkellerze. Zespole Klosterkeller 7 listopada grają, ale w sumie muszę sobie przypomnieć gdzie, bo pamiętam, że w Warszawie, ale żebym wam nie skłamał, to muszę sprawdzić dokładnie. Ciekawe, czy szybko to znajdę. 7 listopada na pewno grają w Warszawie, to w ramach 30 lat albumu Cyan, który podobno będzie nagrywany jeszcze raz, bo tak Ania Ortodoks obiecała właśnie tego na ostatnim koncercie, a swego czasu Atma supportowała Klosterkeller i tam naprawdę brzmieli bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że będę mógł kiedyś powtórzyć to doświadczenie. Top 5 1010 notowania Fast Forward Charts teraz właśnie przed nami. Małe roszady, troszkę się pozmieniało, ale to za chwilę wszystko odkryjemy. Wszystkie karty tutaj odkryjemy. Na 5 z 4 Nickelback wspomagani przez gitarzystę o pseudonimie John Five z utworem Rattle the Cage.

Rattle the Cage grupy Nickelback to miejsce piąte z czwartego po dwóch tygodniach na liście, więc troszkę nam idą w dół tutaj. Za to Bring Me the Horizon, cztery tygodnie są już z nami, no i ich póki co droga na liście wygląda tak, 1, 2, 3, 4, bo zaczęli od miejsca pierwszego, potem byli na drugim, potem na trzecim, no i teraz na czwartym. Mam nadzieję, że ten trend się nie utrzyma, że tak będą spadali o jedno oczko. Mam nadzieję, że jednak może jeszcze awansują, ale to tutaj wy musicie tak zagłosować. Z trzeciego na czwarte dzisiaj Dehumanized.

The Humanized od Bring Me The Horizon to spadek z dzisiaj z trzeciego na czwarte po czterech tygodniach na liście. Tak jak mówiłem, no 1, 2, 3, 4. Pierwsza trójka teraz już przed nami w Fast Forward Charts. No i jak widać, tak nam się zsuwały te utwory. Było z czwartego na piąte, z trzeciego na czwarte. To czy na trzecim utrzyma się ten trend? Nie, na trzecim mamy awans. Po dwóch tygodniach na liście zespół Parastate, wspomagani przez Krystiana Muchę, to z utworem Nowa Droga. No i być może ta droga prowadzi na szczyt listy. No ale póki co prawa strona podium, czyli miejsce trzecie.

Parastate, wspomagani przez Krystiana Muchę w utworze Nowa Droga, to można by powiedzieć utwór wchodzący właśnie na podium, bo z 6 na 3 dzisiaj, po 2 tygodniach na liście, no i podejrzewam, że bardzo miła niespodzianka dla panów z Parastate. facebook.com/fastforwardcharts, jeszcze przez 2 utwory tutaj będę. Tak, widzę, że...

Z drugiego na drugie po 7 tygodniach na liście zespół Wirefall i utwór I Stand. Na horyzoncie już jest nowy singiel Storm. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, a jeszcze przy okazji powiem, że 14 września to między innymi wtedy Wirefall zagrają koncert, wtedy dokładnie to zagrają w Warszawie, w Progresji. Ale to nie tylko jedyne, to nie jedyne miasto, w którym zagrają, bo będzie też i Poznań, i Szczecin, i Kraków, też z polskich miast. facebook.com/fastforwardcharts, ale to w sumie już powoli, to się będziemy żegnać dzisiaj, bo został już tylko numer jeden, więc to było 1010 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Prowadziłem je ja, czyli Konrad Maciąg, realizowałem je również. Mam nadzieję, że wszystko dobrze było słychać, że było mnie wyraźnie słychać, że dobrze się bawiliście przy utworach i dziękuję też, że byliście dzisiaj do samego końca. Przez wszystkie 30 utworów, które zagrałem, bo było 5 propozycji i 25 utworów. Już za chwilę uruchomię głosowanie na stronie fastforwardcharts.com. Właśnie zacząłem tutaj wpisywać nowe dane do głosowania. W sumie udostępniam właśnie nową listę i fastforwardcharts.com już możecie powoli wchodzić i sprawdzać, czy jest nowa ankieta do głosowania, taka z numerem 1010 z datą 2 sierpnia 2026 już jest. Jeśli ktoś wejdzie szybko, to zobaczy, że po raz trzeci mamy ten sam numer jeden, panowie z grupy Yenai z utworem Paralyzed. Trzeci raz z rzędu są na miejscu pierwszym. Ja dzisiaj

Obejrzałem teledysk do tego utworu i naprawdę polecam, bo tam się dużo dzieje. Są trzy grupy tancerek, jedne właśnie w strojach ludowych, inne chyba w trochę innych strojach ludowych bym powiedział, no a jeszcze inne to po prostu bardzo dobrze wygimnastykowane panie. Paralyzed to nasz niezmienny numer jeden, głosowanie na fastforwardcharts.com już uruchomione, więc teraz mogę wam powiedzieć, że do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję, że słyszymy się o 18 również, więc do usłyszenia za tydzień i cześć.

0: Minęła godzina 19. To czas na wiadomości studenckie, a w nich... Jubileusz Script Wars już wkrótce. Stypendia artystyczne Warszawy 2027. Strażacka została zamknięta. Wiadomości przedstawi ekipa radioaktywnego.
1: 31 lipca w tym roku to nie tylko koniec miesiąca. Jest to początek naboru do 10. edycji mazowieckiego konkursu scenariuszowego Script Wars. Projekty filmowe, które powstają na podstawie nagrodzonych w konkursie tekstów, mają ułatwioną drogę w staraniach o wsparcie koprodukcyjne z Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego. Do udziału w konkursie Mazowie Warsaw Film Commission oraz Mazowiecki Instytut Kultury zapraszają zarówno profesjonalnych scenarzystów, jak i debiutantów. Jednym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osadzenie filmu na terenie Warszawy lub Mazowsza. Dla miejsc na podium przewidziane są nagrody pieniężne do 15 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne na stronie internetowej mwfc.pl.
2: Już 1 sierpnia startuje nabór do przyszłorocznych stypendiów artystycznych Miasta Stołecznego Warszawy. Są one skierowane do osób, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, a także tych, którzy opiekują się zabytkami na terenie stolicy. Stypendium przyznawane jest na rok lub na pół roku w jednej z 8 funkcjonujących aktualnie dziedzin. To właśnie dzięki stypendium artystycznym najbardziej obiecujący i oryginalni twórcy mogą realizować swoje projekty. Na dzień dzisiejszy jedynym warunkiem formalnym jest to, że zgłaszające się osoby muszą mieszkać na terenie Warszawy. Nabór trwa do 15 września bieżącego roku.
3: 29 lipca na warszawskim Rembertowie rozpoczął się remont przejazdu kolejowego przecinającą Strzeżacką. Prace dotyczą przejazdu przez boczny tor prowadzący do ciepłowni Kawęczyn. W związku z tym w tamtych okolicach należy spodziewać się utrudnień komunikacyjnych. Na czas robót dla ruchu zamknięty został m.in. przejazd przez torowisko na ulicy Strażackiej. Do końca zakończenia prac planowanych do połowy sierpnia zmienioną trasą zjeździć będzie nocna linia autobusowa N24.
1: A wiadomości przygotował Oskar Pietrusiński.

0: Ay, ay, ay, Take a Chance i Domi J.D. Beck and Anderson Paak w Radioaktywnym przed chwilą. A już teraz przechodzimy do naszej dyskusji, czyli będzie to format, który jest w sumie dosyć eksperymentalny, ponieważ od jakiegoś czasu zaczęliśmy właśnie robić nową formułę dyskusji.
1: Co u nas?
0: Co u nas, natomiast będziemy rozmawiać teraz co w muzyce alternatywnej lub takiej bardziej niezależnej świszczy albo piszczy.
1: O, tak, to ładne, no. Co świszczy.
0: Co świszczy w muzyce alternatywnej lub mniej znanej, ponieważ są tacy artyści, których faktycznie wielu z nas nie zna. Natomiast bardzo bym chciał o tym, żeby po prostu więcej ludzi usłyszało o niektórych z tych osób. No i taką jedną z artystek jest właśnie Betty Szewc, czyli jedna z artystek, która jakiś czas temu razem z Olą, która była naszą gościnią miesiąc temu, była na ZX Music Camp w Trójmieście. I tak się składa, że jej najnowszy utwór to Kawałki, czyli utwór, który opowiada o próbie zatrzymania czegoś kruchego. Być może jest to wspomnienie, być może emocje, a może po prostu druga osoba, czyli tutaj się pojawiał taki fragment, te kawałki, które składam w origami, nie? I zastanawiam się, czy to jest jeden z tych utworów, który można zinterpretować po swojemu, czy faktycznie każdy wyciągnie z niego takie same wnioski, ale na przykład muszę powiedzieć o tym, że moje serce słuchając tego utworu na pewno nie rozpadło się na kawałki, a zostało po prostu pozlepiane. Także już teraz posłuchajmy sobie Betty Szewc i jej kawałków. Już teraz

0: cudowne nagranie od Oscara właśnie. Poczułem się trochę właśnie, to w sumie nie będzie z przekąsem powiedziane, ale jakbym właśnie jechał samochodem i słuchał sobie radia.
1: Co nie, to jest tak jakbyś podróżował sobie po prostu z rodzicami na
2: morze. Tak. I jedziesz coś przekąsić. Tak.
0: Oj, nie wiem czy aktualnie Algidziak nie jest cancelled za ostatniego live'a.
1: Jastarnia 2015, no, to jest ten vibe.
2: Co on tam
0: no
2: robi,
0: generalnie ja ludzie chcieli wzywać policję, bo dosyć... No,
2: nie musisz teraz mówić.
0: A, no dobra, to ci powiem później. Powiem ci off tutaj poza anteną. W każdym razie teraz moja kolej, żeby wam zaprezentować coś nowego, co wyszło ostatnio. A z racji tego, że w przyszłym tygodniu jest Off Festival, to moje piki właśnie trochę będą oscylowały dookoła wykonawców tam grających i właśnie moim pierwszym takim wyborem jest kawałek, który w sumie nie jest do końca jego, ale jest tam na ficie R Sweatshirt i wydał kawałek z Kletus Trap i nie znałem wcześniej tego typa akurat, ale kawałek nazywa się Nonchalant, beat absolutnie nie jest nonchalancki, tak jak Warszawa i
2: no,
0: chłopaki...
2: Earl jest fajny na takich wolnych, nonchalanckich.
0: Tak, ale właśnie z racji też biorąc pod uwagę jego ostatni album, no to trochę odszedł takiego smutnego gadania i trochę zaczął gloryfikować życie, co no, oczywiście na plus. To ten kawałek też jest takim pozytywnym akcentem. Dodatkowo okładka przedstawia ich dwójkę przed wielkim tyranozaurem i teledysk, bo też jest teledysk tego kawałka. Również jest nagrany w jakimś chyba parku jurajskim czy coś, także no, ciekawe. I chyba nie przedłużając, Oskarze, puść Nonchalant od Kletus Trap i Erla Sutcherta.

0: No tak. Więc to akurat nie jest najświeższy utwór, tak bardzo świeży jak ten poprzedni. To jest utwór z początku tego roku. Natomiast ten zespół, właściwie duet, jest całkiem świeży. To są dopiero takie świeżynki, od nich jeszcze nic za bardzo nie wyszło, żadne albumy, dopiero single. I jest to zespół jest to z Power Snatch, tak. I jest to wokalistką główną, jest też wokalistka Paramore, jest to Hayley Williams. I jestem bardzo ciekawa, jak to dalej pójdzie.
1: Czyli emo?
0: No, ten utwór chyba nie jest taki emo. Ja nie wiem, czy to jest jakiś post-punk. Właściwie to możesz mi powiedzieć, co to jest, bo nie mam pojęcia.
1: Bardzo chętnie wytłumaczę.
2: Przesłuchamy i zobaczymy.
1: Po przesłuchaniu oczywiście, bo ja nie mam pojęcia, co puścisz.
2: Dobra. Widzisz, Power Snatch bawi, a Miki uczy.
0: Tak.
2: Duet nierozerwalny. Jest to kompleksowa terapia dla naszych uczu.
3: Tak, Power Snatch przed nami.

best of him.

0: to keep one thing.
1: Nie ogarnęliśmy, że się kawałek skończył.
2: Jesteśmy. Dobra, to...
3: Przepraszam.
2: Ja mój kawałek. Tylko...
4: Przepraszam.
2: No, powiedz.
3: Ja chciałem tylko jeszcze wyjaśnić, jaki to był gatunek. Już ci oddaję głos, Olek. To był moim zdaniem przez duże i industrial, coś w stylu tak. Nine Inch Nails.
1: Dobra, no.
2: I w sumie, coś w tym jest.
3: I trochę chłodnej fali tam było, bo ten wokal był taki trochę w stylu...
2: Takiej nie zimnej fali, ale chłodnej. No, tylko tak, trochę takie, zimnej. Takie,
1: letnia. Letnia fala.
3: Letnia fala.
1: Ale wokal super, w sensie taki właśnie taki recytacyjny, po prostu mówiony może bardziej, co nie? Nie
3: tak, wiem. Fajnie pasował i mi się bardzo podobały te gitary takie jakieś, nie wiem jak oni je jakoś przesterowali, ale bardzo fajnie to było.
2: To mieliście przedsmak mojej piosenki, bo ktoś nie zastopował muzyki.
5: Nie no, to był taki wiesz, intro po prostu do następnej intro. Piosenki.
1: Sneak peek.
2: Moja piosenka jest... Podejrzewam, że najstarsza ze wszystkich, bo to jest, możesz zerknąć, w sumie 80. chyba tam pierwszy czy drugi rok.
1: Świeże.
2: I dałem tą piosenkę i ten zespół. Zespół się nazywa The Gun Club i nie istnieje od 85. roku właśnie. A dałem akurat ich, ponieważ ostatnio po naszej płycie tygodnia, czyli listów, jaki to był, nie pamiętam jak się nazywała ta płyta.
1: O Jezu, no, mają jeden album.
2: No właśnie, nie pamiętam, ale to każdy będzie wiedział o co chodzi, skoro mają jeden i tam właśnie moja piosenka ulubiona z tego albumu była w takich kowbojskich klimatach, coś takiego, tak. Coś co w ogóle z czym często się spotykam ostatnio też jakoś w podziemiu naszym też warszawskim. I więc wróciłem sobie do takiego zespołu, który lubię bardzo i bardzo długo go nie słuchałem. Czyli teraz poleci Ghost on the Highway od The Gun Club.
5: No ja ostatnio jechałem autostradą i też widziałem ducha.
1: No. A jeszcze tak powiem,
5: głośno, tak jak na koncercie The Gun Club.
2: Może to była osoba pracująca, a nie duch.
1: Ostatni album listów nazywał się Dolecz się, a teraz słuchamy The Gun Club.

0: Pai, papa, paro, pop.
1: Kartka z kalendarza.
0: Kartka z kalendarza. Dun, dun, dun, dun,
2: dun, dun, dun, dun, dźwięk przekładania kartki. Dun, dun, dun, dun. Mamy dziś 31 lipca 2026 roku. Imieniny obchodzą Adam, Fabia, Helena, Iga, Ignacy i Jan. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. W 1853 roku podczas pilnej nocnej operacji w szpitalu miejskim w Lwowie po raz pierwszy zastosowano w praktyce lampy naftowe skonstruowane przez Ignacego Kozaka. Łukasiewicza. pozdrawiamy Ignacego. Choć pierwszy prototyp zabłysnął kilka miesięcy wcześniej w jednej ze lwowskich aptek, to właśnie udane nocne oświetlenie dawała sali operacyjnej udowodniło prawdziwą wartość tego wynalazku. Lampa naftowa dawała jasne światło, a przy tym była znacznie wydajniejsza od świec i tańsza w eksploatacji niż gaz. To przełomowe wydarzenie nie tylko zrewolucjonizowało oświetlenie domów w XIX wieku, ale też dało bezpośredni impuls do narodzin światowego przemysłu naftowego. Tego dnia w 1944 roku dowódca Armii Krajowej generał Tadeusz Bur Komorowski wydał rozkaz rozpoczęcia powstania warszawskiego 1 sierpnia. Decyzję podjęto po południu pod wpływem meldunków o sowieckich czołgach zbliżających się do Pragi. Choć wkrótce do sztabu dotarły wieści o silnym niemieckim kontrataku, odwołanie akcji groziło już chaosem i dekonspiracją podziemia. O 19 wydano rozkaz z kryptonimem W, ustalający wybuch walk na 17 kolejnego dnia. Z powodu godziny policyjnej dokument dotarł do dowódców dopiero rankiem 1 sierpnia, pozostawiając im zaledwie kilkanaście godzin na pełną mobilizację. W 1954 roku włoska ekspedycja pod kierownictwem Artido Desio po raz pierwszy w historii zdobyła szczyt K2 w paśmie Karakorum. K2 to drugi co do wysokości, ale powszechnie uważany za najtrudniejszy i najbardziej niebezpieczny szczyt na Ziemi. Stanięcie na wierzchołku wznoszącym się na 8611 metrów było historycznym sukcesem, okupionym ogromnym wysiłkiem całej ekipy. Kluczową rolę odegrały m.in. młody Walter Bonatti oraz pakistański tragarz Amir Mahdi, którzy cudem przeżyli dramatyczny nocleg pod gołym niebem na ekstremalnej wysokości, by dostarczyć kolegom niezbędne butle z tlenem. A kartkę z kalendarza przygotował Michał Idzikowski.

fucking friend. Trying to be though. Trying to feel it.

0: takie cudzysłowie.
1: Witam bardzo wszystkich Państwa serdecznie w dzisiejszym wydaniu Teleradia. Dzisiejszą kategorią pytań zadawanych uczestnikom będzie muzyka polska, krajowa, rodzima. Pytania nie muzyczne, pytania teoretyczne. I zaraz zaczniemy, ale najpierw przedstawimy uczestników. Z nami są dzisiaj...
2: Ludek.
3: Dzień dobry, nazywam się Gerwazy Perła i pochodzę z miasta Chmielowo.
4: A ja nazywam się Tadeusz Bateria i pracuję w elektrowni. Dzisiaj właśnie skończyłem przed chwilą, jakieś 15 minut temu, układać panele na dachu naszego radia. Także doceniajcie to, że tutaj przyszedłem, bo naprawdę była ciężka robota, prawie spadłem do dachu, ale żyję.
5: Kamil Montażysta
6: torów tramwajowych.
7: A ja jestem Jabłkiem Grujeckim.
1: Witam bardzo wszystkich serdecznie naszych uczestników. Tak więc zaczniemy sobie od pytania dla pana Ludka.
4: Pani Ludek?
2: Nie mam płci na dobrą sprawę.
6: Nie mam płci. Okay,
1: czyli dla Ludka po prostu.
6: Dla osoby ludkowej, przepraszam.
2: To jest tak jak ludzik zdalny.
1: Okej,
6: okay, tak jak Michał.
1: Mam teraz. To wszyscy teraz sobie wyobrażają ludzika z Delmy i to właśnie to jest osoba, która będzie odpowiadała na
4: Boże
1: pytanie.
4: Święty. Masło.
6: Słoma.
4: Czy margaryna?
2: Margaryna.
1: Zaczniemy od pytania. Nie wiem, czy proste, czy trudne.
4: Czego się gapisz, ludzika z Delmy, nie widziałeś?
1: Wymień jeden zespół, którego członkiem jest lub był Paweł Sołtys.
2: Pablo Plavo. I tak, ludziki.
1: Tak, bardzo dobrze. Punkt.
6: Oj, przepraszam.
1: Teraz Pan Gerwazy. Ja zadaję pytania. No tak.
4: Ale to ty dzwonisz.
6: Coś się zepsuło. Dobra, już.
1: Która z wrocławskich artystek prosiła Polskę o wybaczenie? W swoim najbardziej była... znanej piosence.
3: Boże, obudźcie. Jezu. Ja, to nie była Masłowska, nie. Bo strzelam, że Masłowska.
1: Nie, niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Czy można odkupywać pytania?
3: Tak,
1: bo
3: tak.
1: Już tak? To ktoś chce? Ktoś wie?
4: No ludzik z Delmy wie.
2: Chyba ludzik. Jednak nie wiem. Zapomniałam.
1: Nie? Aha. Była to, jest to Maria Peszek. Także. No to teraz pan...
4: Tadeusz Bateria.
1: Dla pana Tadeusza proste.
4: Bardzo się cieszę.
1: Który ze

0: Wiesz, no, dużo takich artystów.
1: A w sumie tak, powinienem dodać środkiem transportu publicznego, ale to
0: no
1: tak,
0: linia 16 to też jest środkiem transportu publicznego.
1: Ale nie dosłownie.
0: No, prawie.
1: No nie, nie wszyscy o tym wiedzą. Tylko ci, którzy słuchali wywiadu, wiedzą.
0: A metro? Metro no zawsze w naszych serduszkach. Pozdrawiamy chłopaków.
1: Kolejne pytanie dla...
2: Kamil.
0: Tumulec.
1: Kamil Ślimak czy Kamil?
2: Nie, Kamil montażyst torów krajowych.
1: Okay.
2: W linii 18.
3: Kabelki, to jest przyszłość.
1: Okej, to dla pana będzie trudne.
0: Trakcja mi się wypiła.
2: Proszę mnie nie wytrącać z równowagi.
0: Trakcja mi się
1: trudno.
0: Wypiła.
1: Chyba przeżyjemy. Która formacja polskiej nowej fali ma nazwę związaną z chorobą polio?
0: Co to za pytanie?
1: No, tak. Zna tak. Pan odpowiedź?
0: Ebola.
2: Nie znam, niestety.
1: A ktoś chce odkupić może pytanie? Hmm. Czy nie?
2: Co nie chodzi o brygadę kryzys?
1: Nie.
3: Nie wiem. Mogę powiedzieć, że dla pana Kamila po prostu szyny były złe.
2: To jest półpasiec?
1: Nie, to chodzi o coś innego.
3: Oświeć nas, panie prowadzący.
1: Okej, jest to zespół DHM, skrót się rozwija Disco Heine Medina, choroba Heinego Medina to jest polio.
2: Wow.
1: To było bardzo trudne.
2: Doktor Chaos.
0: Ja miałem powiedzieć zespół Downa, no ale sorry.
1: Zespół Downa? Nie, to by było za proste, bo wszyscy mają w tym pokoju. Okej. To jest
2: socjalizm.
1: Kto jest kolejny?
4: Jabłko. Pan Jabłuszko.
1: Pan Jabłuszko. Okay.
5: Jak będzie zbyt trudne pytanie, to będę kwaśnym jabłkiem.
0: Czy ja mogę poprosić o trochę cydru?
3: Cydr półsłodki czy półkwaśny?
1: W czyjej twórczości pojawia się nazwa pewnego blokowiska położonego w północno-zachodniej części Warszawy? Tutaj trochę geografii też dla pana.
5: W czyjej? No właśnie w tym momencie mój uśmiech taki kwaśny się robi.
0: Jakie łóżko?
2: Ja chyba znam odpowiedź.
1: Tak,
2: czy to
1: proszę?
2: Chodzi o Sydneya Polaka?
1: Tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
2: Chomiczówka.
1: Tak.
2: Pierwsza lówka. Właśnie tak.
1: To teraz pytanie dla ludzika z Delmy. Będzie trudne.
3: To nie z Delmy.
1: Nie z Delmy? No to po prostu ludzika. Która polsko-norweska formacja wykorzystała w swoich tekstach gwarę podhalańską?
0: Boże. Co to są za pytania?
1: No, nie ma lekko.
6: Nie mam pojęcia.
1: Nie? A ktoś inny wie?
0: Ahoj. A nie, bo to jest po czesku.
1: No, tak.
0: Albo po piracku.
1: Nikt nie wie. Okej, okay, jest to zespół Depress.
2: Depeche Mode?
1: Depress. Depress jak prasa. De
2: Depress.
1: Press.
2: Prasa. Tak.
3: Proszę mnie zaskoczyć.
1: Tak? A oto pana zaskoczę zaraz. Panie, jak pan ma?
3: Panie Gerwazy,
2: jak pan
3: ile
2: pan
3: razy
2: panie
3: mam
1: Gerwazy,
3: powtarzać?
1: Faktycznie.
2: Wie pan no.
1: Zaraz. O, to pytanie festiwalowe, offowe, na propos najbliższego naszego wydarzenia, na które pan się również wybiera. Członkowie jakiego zespołu tworzył projekt Ludzie Wschodu grają nową Aleksandrię na tegorocznym OFF-ie?
7: O Jezu!
3: Dobra.
1: Ja wiem, czekaj, że pan to ma na właśnie, końcu języka pewnie.
3: No, w sensie... Ludzie Wschodu... Nie, to...
2: Jaki jest smak na końcu języka?
3: Nie tworzą chyba...
2: Gorzki?
3: Ludzie z siekiery nie tworzą chyba.
1: No nie.
3: Nie, siekiera, to było za proste. Dobra,
1: podpowiedź to jest zespół, który również tam występuje jako ten zespół.
2: Flaming Lips.
1: Proszę poczekaj, nie podpowiadać.
3: Alarmę?
1: Tak, no, to jest poprawna odpowiedź. Poprawna odpowiedź.
3: Do.

0: To teraz pytanie dla pana Tadeusza.
1: Którego tusza?
2: Ej, bez takich, bo się zaraz porażę swoją baterią. Potraktować się baterią?
0: Bardzo, bardzo proste, banalnie proste. Jak brzmi imię i nazwisko piosenkarki Kory?
2: To jest Olga Jackowska.
0: Bardzo dobrze. Łaskawy jestem dla pana.
2: Nie no, ja po prostu jestem taki mądry, no.
0: Jak, tak? To jak, następne, jak to następne będzie trudne.
2: Nie, panie ten... prowadzący, ja składam reklamację tutaj do rozpatrzenia w przeciągu 14 dni, bo to rękę miał.
1: Raz bym wyliczał...
0: Do tego czasu pan przegra, proszę pana.
1: Zespoły postpunkowe z Estonii.
2: Nie no, żartujesz sobie?
0: Jak mi pan powie jakiś zespół postpunkowy z Estonii, to panu odpuszczę trudne pytanie w następnej rundzie.
2: No.
3: Okay. Nie fucking. No. Svenska.
4: Ale to Finlandia.
2: Powiedziałem.
0: Pan się tylko opluł, więc przechodzimy do kolejnego zawodnika.
2: Panie prowadzący, gdzie jest redaktor naczelna?
1: Jakąś grypę pan ma, bo z gardła panu idzie jakaś taka
3: Svenska. Svenska.
2: Dobra,
0: to teraz pytanie.
1: Tak, to teraz
0: pan Kamil. Kamil. Dla pana Kamila.
1: Kamiś dla przyjaciół.
2: Są takie przyprawy. Ale sobie doprawiłem teraz tą bateryjkę.
1: Słucham pana.
0: Który z polskich zespołów wydał płytę złożoną z piosenek z tekstami autorstwa ojca jednego z członków?
1: A, już wiem, chyba chodzi o tego, o Kazika i tatę Kazika?
0: No tak, nazwa zespołu, ale kult, nie, proszę kult, sobie nie przyznawać
1: kult,
0: punktu.
1: Kult tata
0: bardzo
1: Kazika.
0: Dobrze. Bardzo dobrze.
1: Mirosław Staszewski i Kazik Staszewski.
2: Ja myślałem, że to chodzi o braci Zugowski.
1: To jest mój ulubiony polski album chyba.
2: To znowu jest pytanie z otwartą odpowiedzią.
1: Oczywiście po albumie Żabson.
4: Internacional.
1: Właśnie. To jest pierwsze.
0: Kolejne
1: oddaję
0: pytanie.
1: Panu Jabłuszko Grujeckie.
0: Pan Jabłuszko.
4: Poproszę o zamknięte pytania.
1: Dajcie mi cedr.
0: Nie ma zamkniętych pytań, proszę pana. To nie jest szkoła.
1: Są tylko robaczywe.
2: O, ale glizda.
4: Dajcie mi ją wyciągnąć.
1: Na kamieniu leży glizda.
0: Wymień co najmniej jeden zespół. Wymień co najmniej jeden zespół, który jest przedstawiciela polskiej sceny shoegaze'owej.
4: Ej, dobra, to jest proste.
1: Są ci, co się no proste. Na,
4: to jest
1: na swoje,
4: proste.
1: Na buty, jak,
4: płyta tygodnia jak... była kiedyś taka tutaj.
2: A jest
4: na przykład.
2: Nawet zespół,
4: w sumie nawet nie jedna.
2: Jest nawet zespół o takiej samej nazwie chyba w sumie.
1: Nie.
2: No jak nie?
1: Nie.
2: No tak.
1: Nie.
5: Dobra, to zaryzykuję. Shoegaze.
4: No tak. Kurde.
2: No tak.
0: Nazwa jest... Poniekąd jest to poprawna odpowiedź, ale uważam, że nie zrozumiał pan pytania,
2: panie
0: więc punkt nie zostanie przyznany.
4: Ja mogę
0: niestety
4: powiedzieć zachwyt?
1: Chamstwo.
0: Tak, bardzo dobrze. Bardzo
2: halo,
0: wzorowa
2: panie prowadzący.
0: Odpowiedź.
2: Panie prowadzący.
0: Przechodząc do kolejnego uczestnika, Ludzika.
2: Masełko.
0: Kto jest autorem albumu pod tytułem Blasfemia?
6: Też nie mam pojęcia.
0: Ktoś chce odkupić?
6: Podpowiedź?
0: Punkowy zespół. Jeden z najpopularniejszych polskich. Stary. Więcej podpowiedzi? Nazwa.
2: Ja myślę, to jest mój stary.
0: Nazwa związana z wojskiem.
1: Wojna.
5: Mogę ja spróbować?
0: No, może.
5: Ale kurczę, jak z wojskiem, to. Ale to nie jestem pewny. Ale oddział jakiś zamknięty może?
6: Nie. Brygada Kryzys?
0: Nie.
4: KSU?
0: Nie. Jest to deserter.
4: O Jezu, była, tak,
0: no
4: tak,
0: właśnie,
4: tak, tak.
0: To już dobra, była dobra. Duża podpowiedź.
4: No, to już była bardzo duża.
0: No, to pytanie dla pana... Pan.
4: No, no. Już pan, kilka razy się powtarzałem.
0: Panie Gerwazy.
4: O, panie, bardzo dobrze.
0: Panie Gerwazy Perła. Kto z polskich zespołów wzorował się w swojej piosence na innej piosence zespołu Killing Joke?
4: Gatunek? Możesz mi powiedzieć?
0: Punk, post-punk.
4: Post-punk,
0: post-punk. To akurat już album post-punkowy bardziej.
4: Oh, god damn. Szczerze nie mam.
0: Padło, do... ale padło to już.
4: Padło?
0: Przy okazji pytania dla pana też, o.
4: Siekiera?
0: Tak, a, bardzo
4: dobra,
0: dobrze.
4: No, no.
0: Ale to była już duża
4: podpowiedź. To była duża podpowiedź, co prawda. Tak, tak, tak.
1: Siekiera. Siekiera, siekiera. Łaka, łaka.
4: Okej.
0: Pytanie dla pana.
2: Tadeusza.
0: Pana Tadeusza. Będzie bardzo trudne, tak
2: Ej,
0: jak
2: no
0: pan
2: nie,
0: sobie życzył.
2: No błagam.
0: Jaki polski
1: Którego
0: zespół...
1: spędzi grusza.
0: Jaki polski zespół śpiewał piosenkę, która szła dża, dża, dża, dża, dża, dża, dża, dża, dża.
1: Scatman.
2: Z pozdrowieniem dla Julii Cynar, bo ona też
4: Baba
2: kiedyś robiła
0: ale gatunek blisko, ale dużo starszy zespół.
2: Jeszcze raz, jakbym mógł poprosić...
4: Dża jest prezydent.
2: Dża, dża, dża, dża, dża.
0: Tak, tak. Tak.
2: Dża, dża, dża, dża, dża. To jest nazwa zespołu.
1: Dża, Queen, Radio.
4: Queen.
1: Dża.
2: Dobra, Lady Dża, dża, tak powiem.
0: Proszę nie pajacować, proszę pana, nic pan tym nie osiągnie.
2: Przywracam pana do porządku.
4: Nie, był jakiś Izrael, nie, oni mieli taki...
2: Tak, to był Izrael,
0: to
2: no
0: był,
2: właśnie, no.
1: Nie można mówić tego słowa.
4: Trochę tak, ale to nie w tym kontekście.
0: No właśnie, w tym kontekście można, jest to zespół Izrael. I teraz właściwie to chyba ostatnia runda już będzie, tak, ta, którą tak, teraz tak, mamy, tak. Więc
2: proszę
0: jeszcze dwa pytania
2: wygrał.
0: I będziemy kończyć. No zaraz powiem, na pewno nie pan, proszę się nie martwić.
2: Nie, no tak, no kur...
0: Teraz
2: reklamacja.
0: Pytanie,
1: mamy już jasne.
0: Pytanie dla pana...
1: Kamilś.
0: Pan Kamil Esz.
4: Kamil.
1: Mów pan. No żarty jakieś?
2: Pytania się skończyły. Baza
0: nie. Który polski zespół wykonał piosenkę The Guns of Brixton zespołu The Clash? Polski zespół wykonał też tą
1: Brygada
0: piosenkę.
1: Kryzys.
0: Nie.
1: Nie wiem.
0: Nie,
1: ktoś,
0: wie
1: kto mnie po angielsku śpiewa, nie wiem, kombi?
0: No nie, ale właśnie to było po polsku zaśpiewane.
1: Aha.
0: No.
1: Ja cię. Wie pan, ja tu z ochoty jechałem, no co ja mam panu powiedzieć?
4: Tory kładłem na ochocie, tak?
0: Czyli do pana, chętnych do odpowiedzi
1: do pana
0: nie ma, rozumiem.
1: Do pana Ludzika z Demy, on tam
0: nie
1: ten.
0: Nie ma? Czy pan Ludzik jest chętny, Ludzik?
2: W sensie w sumie ono Ludzik?
7: Osoba
2: ludzikowa.
1: Osoba ma słowach.
2: To brzmi
0: jest to zespół The Analogs.
1: Pisane razem?
7: Oj młodzież.
0: Nie.
2: Czyli to jest The Anal Ox?
0: Proszę nie wypowiadać swoich myśli na głos, proszę pana, znowu. To teraz pytanie dla pana Jabłuszko. Bardzo proste pytanie na koniec.
2: Ej, to nie fair.
0: Pełne, proszę podać imię i nazwisko obywatela GC.
1: Ja odkupuję.
0: Nie, proszę dać panu Jabłuszko czas na odpowiedź, potem będzie pan mógł odkupić.
1: Dobra,
2: swoje winy.
1: Panie Jabłuszko.
5: Po znajomości oddaję.
1: Ja panu...
0: Tak?
1: Jak takie pole, 15 yardów. Grzegorz Ciechowski.
0: Bardzo dobrze.
4: No, klasa.
0: No to tak, to by było
1: Dzięki.
0: Na tyle.
1: Zajebiście było, naprawdę. Mega.
2: Proszę się tak nie cieszyć, bo nie wygrałeś.
0: Mam nadzieję,
1: Ale
0: że słuchacze,
1: grało, no,
0: mam nadzieję, że nasi słuchacze się bardzo dobrze bawili.
2: Tak, i mam nadzieję, że
0: i nasi uczestniczy.
1: Ja też mam nadzieję, że my...
0: też.
1: Tak.
0: A Co? Wygrał, szczerze mówiąc, nie wiem, kto skłaniałbym się w kierunku...
2: Moim.
1: Ja myślę, że
0: chyba
1: myślę,
0: Ludzika,
1: że pan...
0: ale w sumie
1: ja myślę,
0: nie wiem.
1: Ja myślę, że ten poprawia Ludzika.
4: prawej, znaczy twojej prawej czy mojej prawej?
1: Mojej prawej.
4: A pan prowadzący wygrał, dziękujemy.
1: No właśnie, znałem odpowiedź na każde pytanie, więc dziękujemy bardzo. Słyszymy się za tydzień w kolejnym Teleradiu.
2: A my teraz słyszymy się na naszym podsumowaniu audycji. Bardzo miło nam się rozmawiało z wami. Mam nadzieję, że nowości, które wam przedstawiliśmy, były arcyciekawe i równie ciekawe jak nasze teleradio, bo myślę, że to była najbardziej dynamiczna część naszej audycji. Bardzo się cieszę, że byliście z nami do końca.
4: Na razie.
2: Mam nadzieję, że usłyszeliście to od początku. Ze mną w studiu był Miki Krzychowicz. Miki Krzychowicz, pożegnaj.
4: Musisz zapętlić.
1: Cześć.
2: Był z nami Bartek Wawrzyniak.
8: Yo.
2: Był z nami Olek Szol.
9: Yo.
2: Była z nami Ala.
10: Borysiak, servus.
2: Jasny, był z nami również Kuba Truszkowski.
4: Na razie.
2: Byłem ja, Oskar Pietrusiński, i bardzo dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym.

zejść jej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci spełnić.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

Thanks to

senza. Jak ty pamiętam, prąd oszczędzam, światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

wyrwane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

0: ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spifixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

0: Jest poniedziałek, godzina 27 i jak co poniedziałek witają się z wami Mateusz Kwiatkowski i Jakub Wysocki.
1: Hej!
0: Dzisiaj witamy was na kwiatowej audycji w bardzo radosnych nastrojach, ponieważ dzisiaj bardzo radosny zespół, o którym porozmawiamy, a tym zespołem jest Magdalena Bay. No właśnie, zespół, a nie osoba, ponieważ pod tym nazwiskiem kryje się duet. Duet wywodzący się z Miami i duet grający muzykę popową, więc dzisiaj będzie dość nietypowo jak na tę audycję. Dzisiaj będzie dość elektronicznie, dość właśnie synth popowo. Będzie dużo takich brzmień, które na tej audycji pojawiają się dość rzadko, ale o to chodzi, żeby poszerzać horyzonty. A jeśli mamy poszerzyć nasz horyzont o jakiś album, to poszerzmy go o Imaginal Disc, czyli album naprawdę niesamowity, album, który zaprasza nas do wspaniałego uniwersum stworzonego właśnie przez Magdalenę Bay, czyli tych niesamowitych wizjonerów, których ja bardzo podziwiam. Mam nadzieję, że wy również będziecie ich podziwiać po dzisiejszej audycji. Ale zanim przejdziemy do tego ich opus magnum, do tego wielkiego albumu, to zacznijmy sobie spokojniej. Zacznijmy od ich początków twórczości, tak jak zaczynamy zawsze na kwiatowej audycji, więc przenieśmy się do roku 2019, kiedy ten duet wypuścił swoją pierwszą epkę i posłuchajmy ich dość krótkiego utworu, który nazywa się Turning of the Rain.

Open up your eyes. To było Turning of the Reins, albumu, który nazywał się Mini Mix Volume 1. I ta właśnie seria Mini Mix to było coś, co rozpoczęło karierę całego tego zespołu. A ten utwór, który słyszeliśmy, ma dość ciekawy sample, który pojawia się na początku. I tego dotyczy moje pytanie konkursowe na dzisiaj. Oczywiście konkurs absolutnie bez nagród. I w sumie to nie wiem, czy z jakimikolwiek uczestnikami, bo nie wiem, czy dostaniemy odpowiedź na to pytanie, ale mam nadzieję, że ktoś na to wpadnie. Posłuchajmy sobie trzech pierwszych nut, które się pojawiają w tym utworze, który słyszeliśmy. I tyle nam wystarczy. Te trzy nuty to jest sample, który został już użyty przez pewien duet DJ-ów i pojawił się w ich wielkim hicie. Duet Magdalena Bay wykorzystał te trzy nutki, które są dość znane i możemy je kojarzyć z innego utworu, zdecydowanie większego utworu. Jeśli chodzi o rozwiązanie tej zagadki, to może porozmawiamy na ten temat pod koniec naszej audycji. Jako podpowiedź mogę powiedzieć, że te trzy nutki nie zostały oczywiście wymyślone przez ten duet DJ-ów. One pojawiły się jako sample już wcześniej i one pochodzą z marokańskiego utworu. Tak więc jeśli ktoś jest zapoznany z muzyką marokańską, to również można tam sięgnąć do źródeł. A my lecimy dalej, jeśli chodzi o Magdalenę Bay. Jeszcze nie powiedziałem ich prawdziwych nazwisk, ponieważ cały czas używamy tego przyjętego jako nazwisko ich wspólne. Ale tak naprawdę to jest Mika Tenenbaum, czyli wokalistka tego zespołu i producent, instrumentalista Matthew Lewin. Oni poznali się, ucząc się w Miami i tam żyjąc, aczkolwiek oboje są pochodzenia argentyńskiego, więc tam sięgają ich korzenie, aczkolwiek do muzyki latynoskiej za bardzo nie sięgają w swojej twórczości. Raczej możemy tam usłyszeć brzmienia charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych, może niekoniecznie nawet dla samego Miami. Ten duet zaczął tworzyć w roku 2019. Co ciekawe, są duetem również poza sceną muzyczną, są oni prywatnie parą i są parą, która widać, że ma dobre zgranie, co możemy usłyszeć w ich muzyce. To dobre zgranie poskutkowało tym, że wydali oni, no poza tym, że wydali tę serię Mini Mix Volume 1 i Volume 2 i potem Volume 3 i jeszcze wyszło, na trójce się skończyło, to wydawali też na początku swojej twórczości inne utwory poza tą swoją serią. No i tak się pięknie stało, że jeden z tych utworów stał się wielkim przebojem. I mówię tutaj o utworze, który nazywa się Killshot. Ten album znalazł się na ich epce A Little Rhythm and a Wicked Feeling. Epka ukazała się w roku 2020, a Killshot stał się wielkim hitem. Jeśli chodzi o odtworzenia tego utworu, to jest to najbardziej znany ich utwór. W tym momencie na Spotify'u on jest w dwóch wersjach, łącznie ma ponad 300 milionów odsłuchań. Naprawdę wielki przebój, więc posłuchajmy Killshot.

To była Magdalena Bay i Killshot. Killshot w wersji oryginalnej jest też wersja slow and reverbed, czyli taka, którą słuchają smutne dzieci. Jeśli należycie do tego grona, to możecie to znaleźć na Spotify również. Jeśli chodzi o Magdalenę Bay, to ten zespół wybił się na tym utworze i rzeczywiście po tamtej epce zaczął być zespołem bardziej znanym, ale też zespołem, który dążył do mocniejszego promowania swojej muzy. W jaki sposób to robili? No robili to podczas sesji live, podczas których tworzyli swoje utwory i te utwory potem trafiały na kolejne kolejne edycje ich epki Minimix, gdzie rzeczywiście zawsze potem 6-7 utworów się znajdowało. 6-7, hehe. I te utwory były właśnie tworzone przez nich na żywo. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy sposób właśnie na to, żeby tworzyć muzę. Bardzo szanuję artystów, którzy to robią w ten sposób. Robi tak na przykład Jacob Collier, tylko u niego to sesje trochę trwają dłużej niż tak 3 godzinki. W przypadku Magdaleny Bay te sesje na szczęście nie były aż tak długie, ale były bardzo fajne. Ja sobie je przejrzałem, bo one cały czas wiszą na YouTubie. Można sobie na to zerknąć. Jest to fajna ciekawostka i fajny też przykład na to, jak ten zespół odkrywał swoje muzyczne brzmienia, w jaki sposób oni docierali do tego, w jakim miejscu są obecnie. No i podczas jednej z takich sesji powstał utwór, który mi się bardzo spodobał. Oglądałem proces jego tworzenia, a teraz fajnie mi będzie, że będę mógł z wami tego utworu posłuchać. Mam nadzieję, że wam się spodoba, ponieważ to jest utwór pochodzący z epki Minimix Volume 2, a nazywa się on Sky to Fall.

To było Sky to Fall, Magdalena Bay. Cały czas w swoich początkach twórczości, ale ten duet naprawdę potrafił tworzyć po prostu bangery, bo o to chodzi na tej audycji. To jest bangerowa audycja dzisiaj. Naprawdę są mega przyjemne takie właśnie syntezatorowe brzmienia, chociaż obecnie ten zespół stara się od tego odchodzić. Starają się trochę przedefiniować swoje brzmienia i trochę je urozmaicić pod względem instrumentalnym. Na początku to było po prostu zlupowana perkusja zagrana na padach plus syntezatory, no i ten bardzo taki słodki głos Miki Tenenbaum, który dopełniał tych przyjemnych brzmień, jakie możemy usłyszeć właśnie w ich utworach. Ale skoro mówiliśmy o ich epkach, no to warto przejść teraz do ich albumu. A ich pierwszy album nazywał się Mercurial World i no był to album, który zbierał całe początki ich twórczości. On wyszedł w roku 2021, więc dość wcześnie, wtedy jeszcze zespół nie miał jakichś większych hitów, poza tym jednym killshotem, który rzeczywiście był takim, no był tym killshotem, który sprawił, że oni się przebili do mocniejszego mainstreamu. Na tym albumie Mercurial World jest rzeczywiście parę takich przyjemnych utworów i są też takie spokojniejsze brzmienia. To jest album, który jest dość zróżnicowany, tak jak te epki przeważnie są całe na jedno kopyto, tak album rzeczywiście skorzystali z tej formy, która pozwalała im na przedstawienie się w dłuższym czasie i na pokazanie całych ich umiejętności. My sobie zaczniemy znowu od utworu dość słodkiego, a jest to utwór, który nazywa się Secrets.

0: To było Secrets, czyli pierwszy utwór, jakiego posłaliśmy z albumu Mercurial World. Albumu, który już wtedy zarysował nam to, w jakim kierunku chce iść ten zespół. A tutaj Kuba nawet zauważyłeś, że to są funkowe kierunki, co nie? No bo jak słyszymy ten początek tego utworu...
1: No aż Snoop Dogg się przypomina lekko. Taki jest G-funk lekki tutaj.
0: Jest i wydaje mi się, że ten zespół to jest właśnie zespół, który możemy kojarzyć głównie z synth-popem, bo jednak oni na tej fali no, najmocniej poszli, ale nie tylko, w sensie nie fajnie byłoby ich ograniczyć do tego, bo właśnie oni bardzo dużo czerpią z takich funkowych brzmień i to mi się też podobało za pierwszym razem, kiedy usłyszałem Imaginal Disc, to była moja myśl, że w sumie tak, to jest popowe, ale w tym jest coś więcej, to jest bardzo fajne. Aczkolwiek ja przyznam się wam, że kiedy pierwszy raz usłyszałem o zespole Magdalena Bay, przesłuchałem sobie coś tam z ich twórczości i pomyślałem sobie, okej, znowu jakiś pop. Wszedłem dalej. I więc dopiero za drugim podejściem okazało się, że to jest coś więcej niż tylko pop. Nie można tak bardzo szybko oceniać zespołu, aczkolwiek jak się dużo słucha muzyki, to te uproszczenia w głowie, które powstają, są chyba nieuchronne. I ja czasami się łapię na tym, że skipnę coś fajnego, a potem dopiero za drugim podejściem się okazuje, że a może jednak się pospieszyłem, może jednak za szybko nacisnąłem ten przycisk, żeby pójść dalej na Spotify'u i warto było zostać dłużej. No tak było w przypadku zespołu Magdalena Bay, warto było zostać dłużej. Więc zostańmy dłużej przy właśnie tym albumie Mercurial World i posłuchamy sobie teraz utworu o ciągłym przegrywaniu, z którym się dość mocno utożsamiam, czyli You Lose.

to było You Lose, czyli utwór teoretycznie o przegrywaniu, aczkolwiek jeśli chodzi o teledysk do tego utworu, który jest bardzo fajny i bardzo ciekawie nakręcony, to wydarzyła się tam jedna ciekawa rzecz, ponieważ w teledysku zespół chciał nagrać, jak przegrywają na różne sposoby i przegrywają w różne rzeczy, ale nie zawsze im się to udało, ponieważ w jednym ujęciu chcieli nagrać, jak przegrywają w zdrapce, tylko tak się im pechowo ułożyło, że była to zdrapka wygrywająca. Jeśli zapauzujemy, to widzimy, że w tym, co zdrapali, udało im się wygrać $20. Więc jest to teoretycznie przegrywanie, aczkolwiek nie zawsze przegrywanie wychodzi, czasami nawet przegrywa się w przegrywaniu i kończy się to wygranymi $20 ze zdrapki. Jeśli chodzi o w ogóle strukturę albumu, to ona jest bardzo ciekawa, ponieważ Mercurial World to album, który jest napisany od końca do początku. Zaczyna się on utworem The End, a kończy się utworem The Beginning. Tak jakby całość miała się układać w takiej niekończącej się pętli. Takie wrażenie możemy mieć słuchając tego albumu. Utwór The Beginning jest w ogóle, jeśli chodzi o swoją nazwę, dość nietrafny, ponieważ to jest utwór, który oni często grają na końcu swoich koncertów, też tym utworem zakończyli swój album, więc nazwa The Beginning jest bardzo niewiążąca. Na koncercie, o którym jeszcze trochę dzisiaj pewnie opowiem, na koncercie na Openerze, kiedy występowali w zeszłym roku, również koncert zakończyli utworem The Beginning. Dość niekonsekwentnie, ale teraz posłuchajmy tego świetnego utworu.

Genau.

To było The Beginning, czyli utwór, który kończy nasz etap o nazwie Mercurial World. No i potem co było? Potem były 3 lata, kiedy nie dostaliśmy kolejnego albumu, ale dostawaliśmy kolejne epki, ponieważ dostaliśmy Mini Mix Volume 3. Na potrzeby tej audycji pozwolicie, że sobie to skipniemy. Dostaliśmy też Mercurial World wersję Deluxe i wersja Deluxe została rozszerzona tam ponad 20 utworów, 28 utworów nawet było na tym albumie. To jest naprawdę wręcz szalone, co oni zrobili, ale tam były też po prostu inne wersje utworów, remiksy, wersje instrumentalne, więc po prostu ten Mercurial World rozrósł się do takich rozmiarów całego muzycznego świata, do którego nas zabrali w wersji deluxe. No ale w roku 2024, po 3 latach tego oczekiwania i tej zabawy, tym co udało im się wytworzyć do tej pory, przyszedł czas na coś nowego. No i to coś nowego to było... Był rzeczywiście nowy świat, nowe uniwersum, do którego nas zabrali, i nowa opowieść, ponieważ opowieść nazywa się Imaginal Disc. Imaginal Disc to w ogóle jest album, który jest albumem koncepcyjnym, czyli cały album opowiada jedną historię. Od początku do końca mamy jedną bohaterkę, której losy śledzimy, aczkolwiek to, co jest ważne, to, że jest album poza względem fabuły nielinearny. Nie możemy śledzić tego tak krok po kroku, co się wydarzyło w tej historii. Jest to taka opowieść, która jest po pierwsze dość złożona pod względem fabularnym i nie wiemy, które rzeczy dzieją się w jakiej kolejności, to jest po pierwsze. A po drugie to jest historia jednak opowiedziana językiem dość poetyckim. Ukryta za wieloma metaforami i w tym całym muzycznym świecie, do którego nas zabierają, nie ma prostych odpowiedzi i to nie jest tak, że jest to jakaś bardzo mocno ustalona historia. Myślę, że to jest sporo miejsca na interpretację, ale to też jest urok tego albumu, chociaż ja szczerze mówiąc, słuchając tego albumu za którymś razem, cały czas mam w głowie pytania, na które nie znam odpowiedzi i jest to trochę męczące, trochę frustrujące, trochę chciałbym się dowiedzieć więcej o tej historii. Wam się postaram opowiedzieć tyle, ile udało mi się wywnioskować do tej pory. Jeśli chodzi o samą nazwę tego albumu, to jest ona dość ciekawa, ponieważ Imaginal Disc jest przedmiotem, a może nawet procedurą, o której opowiada ten album. Jest to procedura wszczepienia dysku, który rozszerza ludzką świadomość. Jest to opisywane na tym albumie jako takie brakujące ogniwo ludzkiej ewolucji i opis tego, co się dzieje w momencie, w którym człowiek przechodzi przez tę procedurę wszczepienia tego dysku. Tak naprawdę jest to gra słowna, ponieważ Imaginal Discs to jest w języku angielskim biologiczne określenie. Jest to biologiczne określenie na struktury w ciałach niektórych organizmów, głównie larw, które odpowiadają za ich metamorfozę w kierunku dorosłego osobnika. Na przykład w ten sposób określane są tkanki, które odpowiadają za kształtowanie się motyla i skrzydeł motyla z larwy. Więc ten koncept Imaginal Discs został wykorzystany jako taka gra słowna i potraktowany dosłownie i zespół uznał, że okej, wyobraźmy sobie, że mamy taki Imaginal Disc i to jest rzeczywiście dysk, który wkładamy do ludzkiego ciała i w tym momencie ludzkie ciało staje się tą idealną formą, do której nie mogliśmy dojść poprzez proces ewolucji. Taka jest główna myśl, na której opiera się fabuła tego albumu, a my zacznijmy sobie od pierwszego utworu, który wprowadza nas w życie naszej głównej bohaterki. Nasza główna bohaterka ma na imię True, ponieważ jest to prawdziwa bohaterka, a nie wyimaginowana, o jakiej też będziemy rozmawiali w dalszej części tej opowieści. I utwór nazywa się She Looked Like Me.

To był utwór She Looked Like Me. Właśnie poznaliśmy naszą główną bohaterkę, czyli True. No właśnie, ale nie tylko True, tylko też jej odbicie, też wyobrażoną wersję siebie, ponieważ ten utwór to było właśnie rozważanie. Co jest ważniejsze, czy ona, czy ta jej wyidealizowana wersja, do której chce dążyć, ponieważ to jest album, który w dużej mierze opowiada o dążeniu do perfekcji, często takim chorym, często niezdrowym dążeniu do perfekcji, no ale właśnie to rozważanie, czy być ordinary, to była istota tego utworu, który słyszeliśmy, aczkolwiek to jest utwór na temat True, ale słyszeliśmy też tutaj nawiązania do historii życia Miki Tannenbaum, ponieważ ona... No na przykład ten fragment w tym utworze pojawił się taki dotyczący przemierzania świata i tego, żeby przemierzania świata z rodziną i tego momentu, kiedy można osiąść w jednym miejscu. No to jest historia dotycząca jej rodziny, która też ma korzenie argentyńskie, ale ostatecznie osiadła w Miami. Więc z jednej strony jest to historia, która jest no, historią czysto fabularną, ale z drugiej strony widzimy dużo połączeń między bohaterką tych utworów a ich autorką. Potem to, co dostajemy na tym albumie, to jest utwór Killing Time, który opowiada o tym, że bohaterka porzuca te trochę swoje myśli o dążeniu do perfekcji, po prostu zabija czas, ale w pewnym momencie trafia na reklamę i to jest utwór, który nazywa się True Blue Interlude. No i właśnie to jest taki przerywnik na tym albumie, ponieważ to jest w sumie po prostu reklama, którą ona słyszy i to jest właśnie reklama, która dotyczy tej procedury Imaginal Disc i ona, ta procedura właśnie opowiada o wszczepieniu sobie tej brakującej cząstki swojej świadomości i rozszerzeniu tej sposobu myślenia. No i nasza bohaterka w tym momencie decyduje, że dążąc do perfekcji chce poddać się temu zabiegowi. No i jesteśmy już w tym momencie historii, kiedy ona poddaje się tej procedurze i o tej procedurze opowiada utwór, który jest no, chyba najgłośniejszym utworem z tego albumu. Jest to wielki hit, który promował cały ten album. Moim zdaniem absolutnie wspaniały utwór, który nazywa się Image.

tych początkowych utworach możemy poznać zespół Magdalena Bay od innej strony, ponieważ te utwory, które słyszeliśmy do tej pory z tego albumu, one były bardziej tajemnicze, mniej już takie przesłodzone, no jednak wyszli z tego słodkiego popu na tym albumie i chcieli pokazać taki trochę mrok, który kryje się w tej historii, bo ta historia nie jest przyjemna, nie jest słodka, to jest historia o dążeniu do perfekcji, to jest historia też o toksycznej miłości, chociaż może nie o toksycznej miłości, tylko o miłości, która kończy się w taki zabijający, toksyczny sposób. O tym jeszcze porozmawiamy w dalszej części tego albumu. Ale no, jest to na pewno bardzo ważne wydawnictwo w historii tego zespołu, ponieważ jest to taki pierwszy album, kiedy oni rzeczywiście pokazują, że są w stanie odbijać na dłużej od takich synth-popowych brzmień i po prostu pójść w brzmienia właśnie takiej trochę ciemniejszej elektroniki, takiej bardziej też bardziej muzyki nacechowanej na to, żeby opowiedzieć historię, a nie po to, żeby brzmiało przyjemnie. Ponieważ właśnie taki jest ten album. Ten album jest głównie, obraca się wokół tego, żeby opowiedzieć tą historię i ona bardzo dobrze wybrzmiewa przez te utwory. Bardzo dobrze jest też widoczna w teledyskach, ponieważ ten album ma bardzo spójny taki obraz wizualny i na tych teledyskach też widzimy bardzo dużo połączeń między nimi. I też widzimy, że jest to po prostu jedna historia opowiadana w kilku odcinkach. Po przejściu tej procedury, o której słyszeliśmy w utworze Image, nasza bohaterka, czyli Chu, w sumie to jeszcze nie przeszła tej procedury, tylko zaczęła tą procedurę, ale jeszcze jej nie przeszła, tylko będąc w jej trakcie, ona doświadcza bardzo wielu wspomnień. Trochę, słuchając tego albumu i wgłębiając się w tą historię, miałem skojarzenia z Zakochanym bez pamięci. To jest fenomenalny film, ja uwielbiam, jeśli lubicie romanse takie dość nieoczywiste, takie trochę science fiction, to bardzo wam polecam ten film, ponieważ tamten film dotyczy właśnie również procedury i to jest procedura tam medyczna polegająca na wymazywaniu osoby z pamięci. Na tym albumie nie mamy dokładnie takiej samej historii opisanej, ale też bardzo mi się to skojarzyło, ponieważ w dalszej części tego albumu idziemy w kierunku retrospekcji i w kierunku wspomnień i poznajemy motywację naszej bohaterki, czemu w ogóle podjęła się tej procedury oraz w jaki sposób radzi sobie z organizowaniem swojego życia zaraz po. Więc jest to dość ciekawe i dostajemy kilka utworów, które są właśnie na ten temat. Nawet nie to, że jeden, ale kilka utworów, które tego dotyczą. Pierwszym z nich jest utwór, który znowu jest dość radosny i właśnie opowiada o początku miłosnej historii, którą poznajemy w dalszej części albumu. Ten początek jest bardzo słodki, a utwór nazywa się Death and Romance.

To było Death and Romance z albumu Imaginal Disc i to był utwór, który rozpoczyna nam serię takich czterech utworów, ponieważ potem są jeszcze Fear Sex, Vampire in the Corner i Watching TV. I te cztery utwory opowiadają historię miłosną, która tak właściwie wydarzyła się przed całym rozpoczęciem fabuły Imaginal Disc, więc jest to taka retrospekcja, jest to retrospekcja, która przynosi nas do tej historii miłosnej, do historii miłosnej, która motywuje właśnie naszą główną bohaterkę, która trochę opowiada o jej chorej dążeniu do perfekcji, o tym, w jaki sposób powstała jej piękna relacja miłosna i ten utwór słyszeliśmy potem, w jaki sposób się rozpadła. Jest to też taki sposób radzenia sobie, no może nie z traumą, ale ze smutnymi przeżyciami, ponieważ nasza bohaterka przez pewien czas, i to widzimy w teledyskach, nawet nie myśli o tym, że ta osoba, którą kochała, odeszła, tylko że została odebrana przez jakieś nieczyste siły. Więc jest to radzenie sobie z rozstaniem. I słyszymy o tym, że ta cała fabuła Imaginal Disc jest następstwem tych wydarzeń i tej historii miłosnej, którą poznajemy. I stąd moje skojarzenie do Zakochanego bez pamięci, bo tam też dużo przenosimy się właśnie w retrospekcje dotyczące związku. Więc myślę, że tutaj jest pewne podobieństwo. Aczkolwiek no są też różnice fabularne, ponieważ ta cała procedura poznawania nowej wersji siebie i rozszerzania świadomości jest no bardzo oryginalna i bardzo ciekawie opisana, chociaż cały czas nie wiemy, w jaki sposób to miałoby dokładnie wyglądać. To jest takie bardzo rzucane po prostu hasła w tych utworach. Nie ma tutaj jakiegoś bardzo mocnych, głębokich opisów. Tutaj zespół Magdalena Bay to jednak nie jest Sienkiewicz, tylko trochę inna forma prowadzenia narracji. Jest to też album o tym, w jaki sposób radzić sobie z tą presją narzuconą na samego siebie, ponieważ poza tą wersją programowalną cały czas nasza True przedstawia swój obraz widzenia i swój obraz tej sytuacji i swoje spojrzenie na nią, czyli tą próbę zaakceptowania nieidealnej wersji siebie. Jest to starcie między tą wersją idealną, a tą, która chce zaakceptować po prostu siebie. Jeśli chodzi o taki moment przełomowy w tej historii, to zdecydowanie takim momentem, w którym dochodzi do takiego zderzenia tych dwóch osobowości, takiego momentu realizacji swoich niedoskonałości i takiej próby pogodzenia się z nimi. To jest utwór, który jest bardzo, bardzo bogaty muzycznie. On ma jeden taki moment, kiedy tam słyszymy więcej takich efektów dźwiękowych. One są związane również z tą historią, zaraz wam powiem, co one oznaczają, ale na początku tego posłuchajcie, ponieważ jest to utwór, który właśnie się dość mocno rozkręca muzycznie i opowiada o tym wewnętrznym konflikcie, a nazywa się on Tunnel Vision.

To był utwór Tunnel Vision, utwór, który kończy się w dość taki tajemniczy sposób i w dość głośny sposób, ponieważ my tam słyszymy bardzo dużo odgłosów, jest ta atmosfera, która zdecydowanie gęstnieje. No i moglibyśmy sobie zadać pytanie, czemu, o co tam chodzi. Jest to związane z historią, a jest to związane z utworem Image, który słyszeliśmy wcześniej, ponieważ w utworze Image słyszymy odliczanie. Tam jest na początku utworu 22 more minutes, potem minutę później mamy 21 more minutes i właśnie po upłynięciu tego czasu wlatuje zakończenie utworu Tunnel Vision, które słyszeliśmy przed chwilą. I jest to zakończenie tej procedury medycznej, ponieważ wszystko, co wydarzyło się na przestrzeni tych 20 paru minut, to były jej wspomnienia, które ona miała w trakcie tej procedury wszczepiania Imaginal Disc. I w momencie zakończenia Tunnel Vision kończy się ten proces, i słyszymy to właśnie w tej wersji muzycznej przy okazji, ale kończy się, i to słyszymy w kolejnych utworach, kończy się on nie do końca powodzeniem, ponieważ nasza bohaterka mówi, że ona mimo to musi sobie radzić ze swoimi niedoskonałościami. Czyli możemy wnioskować, że ta procedura albo się nie udała, też ta warstwa muzyczna mogła to wskazywać. Nie jest to powiedziane wprost, przynajmniej wprost tego nie usłyszałem w żadnym momencie, ale jest zasugerowane to, że nasza bohaterka musi sobie radzić sobie sama ze swoimi niedoskonałościami. W kolejnych utworach znowu jest różnie, bo niektóre są właśnie bardziej cukierkowe, a niektóre są wręcz na odwrót. W niektórych to nasza bohaterka staje się złolem w tej historii, nawet można by było powiedzieć, ponieważ to ona odkrywa, że wiele rzeczy, które nie poszły nie tak w jej życiu, to jest jej wina. I to ona w sumie nie tyle musi przebaczyć komuś, co sama prosi o przebaczenie. I właśnie tego dotyczy utwór, który posłuchamy za moment. To jest utwór, który już powoli zbliża nas do zakończenia tej historii, do zakończenia takiego dość spokojnego, ale jeszcze to jest ten moment, kiedy fabularnie się trochę dzieje. I to jest utwór, który nazywa się Cry For Me.

To było Cry for Me. Cry for Me ma dość ciekawy teledysk, ponieważ w tym teledysku nasza główna bohaterka rzeczywiście jest gra z Walla, co jest dość ciekawego. Co jest dość ciekawe jak na ten album. Jest to utwór, w którym ten negatywny bohater prosi o przebaczenie. Więc jest to też taki utwór, który pokazuje jej odkrywanie swojej historii z trochę innej perspektywy i pokazanie, że ona nie zawsze była tą dobrą, nie zawsze była tą pozytywną bohaterką. Jest to ciekawe przełamanie w ogóle historii, jakiej słyszymy na tym albumie, no ale wszystko już w tym momencie tej historii zmierza do jej zakończenia. Jeśli chodzi o tą historię, to ja miałem okazję zobaczyć ją na żywo, ponieważ zespół Magdalena Bay zagrał w zeszłym roku na festiwalu Open Air, zagrali na Alter Stage'u, który wypełnili po brzegi. Ich koncert niestety pokrywał się z Massive Attack częściowo, więc trzeba było wybierać. Przez to, że zagrała Magdalena Bay, to musiałem trochę wyjść z Massive Attack i nie usłyszałem Unfinished Sympathy na żywo, co gdzieś tam mnie cały czas boli w środku i cały czas mnie skręca, ale chciałem zobaczyć Imaginal Disc w pełni na żywo. I zobaczyłem, ponieważ Magdalena Bay zagrali po prostu ten jeden album. Od początku do końca niczego nie zmieniając w kolejności. Od deski do deski zagrana cała historia. Też przy okazji pokazana ta historia na scenie, ponieważ wokalistka, czyli Mika, też przebierała się do różnych tych części tej historii, żeby wizualnie pokazać się. Więc przez chwilę była słońcem, przez chwilę była aniołem. Było to dość ciekawe. Słyszałem opinie o tym koncercie, dość humorystyczne, że wyglądało to jak pokaz w przedszkolu, w którym dzieci chcą być absolutnie wszystkim i przebrać się za absolutnie każdego. Rzeczywiście ten koncert był przeuroczy pod tym względem, ale moim zdaniem to było też fajne, ponieważ to też uzupełniło tą historię. I jeśli ktoś zna tą historię, to rozumie, co działo się na tej scenie. No a działo się tam, jeśli chodzi o tę kwestię wizualną, też dość sporo. Zostały nam jeszcze dwa utwory do końca tego albumu, aczkolwiek na następnym utworze już ta historia się powoli kończy. Jest to podsumowanie takie dość spokojne tej historii. Jest to właśnie ten moment, kiedy nasza główna bohaterka staje się aniołem, a utwór nazywa się Angel on a Satellite.

To była przepiękna ballada o nazwie Angel on a Satellite. I to był utwór, który pokazuje właśnie, jak szeroka jest gama umiejętności tego duetu, ponieważ słyszeliśmy tutaj takie synth-popowe brzmienia na tym albumie, słyszeliśmy brzmienia takie typowo właśnie radosne, to było dużo radosnego popu. Było dużo funkowych też brzmienia na tym albumie, ponieważ przecież na przykład w Death and Romance mamy bardzo dużo takich funkowych wstawek, mamy bardzo dużo dobrej produkcji w Tunnel Vision, ale na końcu jest Angel on a Satellite i to jest piękna popowa ballada. Mi się to kojarzy właśnie z jakąś taką Vanessą Carlton lata 2000 i te najlepsze czasy takiego właśnie spokojnego popu, bardzo nostalgicznego. No wspaniały jest ten utwór, ja jestem mega fanem właśnie też tego zespołu w tej wersji. W ten sposób kończy się nasza historia Imaginal Disc, ale nie kończy się album, ponieważ na zakończenie jeszcze dostajemy jeden utwór, który jest takim pożegnaniem z tym albumem, co uważam, że jest zawsze bardzo fajne, żeby jeszcze dostać taki jeden utwór wytchnienia. Aczkolwiek z tą historią ciężko się jest pożegnać, ponieważ zespół w zeszłym roku zapowiedział, że powstanie film Imaginal Disc i on rzeczywiście już miał swoją premierę. W tym roku, nawet w te wakacje, na Tribeca Festival po raz pierwszy film Imaginal Disc został pokazany. Jest to film w reżyserii Amandy Kramer. Jest to rozwinięcie teledysków i ubranie tych wszystkich teledysków, które dostaliśmy. Tak jak powiedziałem, te teledyski były bardzo spójne wizualnie. Zostały one rozszerzone do godzinnego filmu i ten film miał już swoją premierę. Niestety jeszcze nie była to taka otwarta premiera, na razie był to pokaz festiwalowy. Czekam, kiedy ten film wejdzie do pełnej dystrybucji, ponieważ to też na pewno będzie dla mnie wielkie wydarzenie i nie mogę się doczekać, aż zobaczę ten film, ponieważ no, jestem mega podjarany tym albumem, tą muzyką, tą historią, a świadomość tego, że dostaniemy to w pełnej godzinnej wersji, tak jak to powinno zostać odśpiewane od deski do deski. To jest dla mnie niesamowicie ekscytujące i bardzo, bardzo czekam na tę premierę. Zespół ostatnio głównie żył właśnie przygotowaniami do premiery tego filmu, więc od roku, w sumie prawie roku, nie dostaliśmy od nich żadnych nowych brzmień, ale na pewno to, co dostaniemy w wersji filmowej, też będzie ciekawe. A teraz posłuchajmy ostatniego utworu z albumu Imaginal Disc. To jest pożegnanie z tym albumem. Żegnają się z nami Matt and Mika, a utwór nazywa się The Ballad of Matt and Mika.

To było The Ballad of Matt and Mika i przy okazji pożegnanie z albumem Imaginal Disc, no i pożegnanie w jakim fantastycznym, funkowym stylu. Pożegnali się z nami w bardzo radosny sposób i tę radość słychać w muzyce. To było też przy okazji podsumowanie całej tej historii, która kończy się na tym, że jednak przeszliśmy długą drogę, ale wracamy do początku jednak. Ordinary wygrało. To jest wspaniały album, w którym mimo tego, że ta historia ma swoje mroczne aspekty, to jest bardzo dużo radości. Bardzo dużo radości z bycia człowiekiem, co też będziemy mogli zobaczyć w tym filmie, przynajmniej tak ten film był reklamowany, więc ja się nie mogę doczekać. To jest historia, która absolutnie zasługuje na swoją kinową wersję, ponieważ w 2024 roku, kiedy ten album ujrzał światło dzienne, został bardzo ciepło przyjęty i tak właściwie od razu stał się wielkim przebojem w muzycznym świecie. Bardzo wysoko latał w zestawieniach na Rate Your Music, gdzie był cały czas podbijany przez kolejnych użytkowników. Zebrał masę pozytywnych recenzji i był w tamtym roku w takiej zdecydowanej czołówce. Też został bardzo dobrze doceniony pod koniec roku, ponieważ pojawił się w wielu zestawieniach najlepszych albumów roku. W moim zdaniem takim najważniejszym zestawieniu, czyli trochę widzę teraz takiego typowego fana muzyki, który tylko patrzy na Pitchforka, ale taki trochę jestem. I jeśli chodzi o zestawienie najlepszych albumów 2024 według Pitchforka, to ten album zajął 19 miejsce, więc też naprawdę to jest wysokie, zaszczytne miejsce. Ten zespół naprawdę został dostrzeżony dzięki temu albumowi. No i wszystkie zachwyty moim zdaniem zdecydowanie zasłużone, ponieważ to była wspaniała historia ze wspaniałym zakończeniem, jakie słyszeliśmy przed chwilą, ale zespół nie osiadł na laurach po zakończeniu pracy nad tym albumem, tylko zaczął wydawać kolejne single. I co ciekawe, wydali aż 8 singli po ukończeniu tamtego albumu. Te 8 singli mogłyby być ubrane w jakąś epkę. Mogłoby być to, nie wiem, na przykład Imaginal Disc wersja deluxe z dodatkowymi singlami, to mogła być po prostu epka dodatkowa, która będzie, no, ukazałaby się rok później jako taka dodatkowy twór. Zespół Magdalena Bay niestety tak się nie stało, po prostu wydali 8 singli, tak pojedynczo je wrzucając i tyle, zamknięcie tematu, ale dostaliśmy jeszcze parę utworów po Imaginal Disc od nich i co ciekawe, te utwory są pisane w bardzo różnych stylach, one są dość niespójne, dali im spójną oprawę graficzną, ponieważ one miały takie bardzo ładne rysowane okładki i one graficznie chcieli zbudować jakąś taką wspólną narrację wokół nich, aczkolwiek muzycznie te utwory są każdy z trochę innego świata, ale to też jest inny świat niż Imaginal Disc. Oni zdecydowanie chcieli wyjść z tego uniwersum, pokazać, że umieją więcej, że są w stanie dać nam inną muzykę, chociaż już Imaginal Disc był dość zróżnicowany, no ale jednak chcieli oni wyjść jeszcze dalej i dalej poszerzyć swoje horyzonty. Możemy to bardzo mocno usłyszeć na właśnie tych kilku utworach, a jednym z nich jest utwór Unoriginal.

0: To był utwór Unoriginal, nazywa się Unoriginal, aczkolwiek bardzo oryginalny jak na ich twórczość. Zupełnie się nie spodziewałem, że usłyszę takie coś od nich. Takie przyjemna gitarka na początku. Tego nie było w ich brzmieniach, tej akustycznej gitary nie było wcześniej. I to jest bardzo ciekawe, że oni i te cymbałki, które się tam pojawiają, naprawdę niesamowite, jak ten zespół po prostu potrafi poszerzać swoje horyzonty i cały czas... Wszystkie nowe rzeczy od nich dostajemy, to jest pokazanie, że oni po prostu potrafią więcej, że oni chcą się muzycznie rozwijać. To jest mega fajne i ja temu zespołowi bardzo kibicuję, ponieważ za nim już dwa naprawdę udane albumy, kilka fajnych epek, dodatkowo mega dobre single, które wypuszczają jakby tak po prostu w losowych momentach, bo lubią muzykę. Ja też lubię muzykę, więc myślę, że mamy tutaj cechę wspólną z Magdaleną Bay. To jest niesamowity duet i mam nadzieję, że będziecie ich słuchać, że będziecie ich wspierać swoimi odsłuchaniami, ponieważ naprawdę ten duet na to zasługuje. Magdalena Bay w naszych serduszkach, mam nadzieję, że pozostanie na pewno na kwietowej audycji. Jeszcze kiedyś się pojawi przy jakiejś okazji, jeśli zaserwują nam jakieś nowości, to ja będę tutaj trzymał rękę na pulsie i przynosił je do naszych podsumowań nowości, ponieważ ja bardzo czekam na to, co oni nam pokażą. To jest niesamowicie ekscytujący projekt i po prostu fajny duet, do którego lubię wracać. A wy wróćcie do Imaginal Disc, ponieważ to jest album, który warto przesłuchać od deski do deski, po prostu w całości, wgłębić się w tą historię i przeżyć ją razem z nimi. Jeśli chodzi o dzisiejszą audycję, to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za tę wspaniałą podróż i za to, że zechcieliście poznać zespół Magdalena Bay, że zechcieliście z nami spędzić ten poniedziałkowy wieczór. Audycję realizował Jakub Wysocki.
1: A mówił i prowadził ją Mateusz Kwiatkowski.
0: Dzięki bardzo. To była kwiatowa audycja. A na zakończenie Magdalena Bay i This is the world I made it for you.

leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki. Leżaki, fajki, parki.

job.

Teraz dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: wrogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w drewno.

0: jaki będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to lśnienie.

Światło daje się ciemnością albo światłem. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.